0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie niebo mocno zachmurzone. Teraz rzeźka, bo 14 stopni. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce w okolicach 19. No, trochę nam się pogoda popsuła. Dzisiaj słońca będzie naprawdę niewiele i jeszcze możliwe przelotne opady deszczu. Do tego wiatr z północnego zachodu wieje słabo, 7 km na godzinę, a na barometrach 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: szósta.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 3700 na rękę to ma być nowa płaca minimalna. Burze przeszły przez Polskę. Najbliższe dni mają być deszczowe. Powiemy też o gratce dla miłośników kaktusów, czyli wielkiej wystawie na Śląsku. Paulina Nawrocka, zapraszam. 4950 zł brutto ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. To na rękę 3704 zł. Takie są plany rządu. Wzrośnie też płaca w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
5: Jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
4: Na razie to jeszcze nie przesądzone. Rząd będzie rozmawiać o tych propozycjach z Radą Dialogu Społecznego. Kolejny dzień z ulewnym deszczem i burzami. Front przeszedł nad południem Polski, ale padało w prawie całym kraju i przynajmniej do końca tygodnia będzie padać. Ma to jednak swoje dobre strony, bo taka pogoda przysłuży się lasom, mówi Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Uwilgotni się wierzchnia warstwa gleby i zagrożenie pożarowe do końca tygodnia będzie już zdecydowanie niższe.
4: Niestety w niektórych miejscach na południu kraju ulewny deszcz może prowadzić do podtopień. Jak mówią eksperci, najbliższe deszcze nie poprawią znacząco sytuacji hydrologicznej. Przez niewielkie opady wiosną w kraju cały czas panuje susza. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł jednak, że powrót do normy zajmie miesiące po ewentualnym porozumieniu z Iranem. Tymczasem, jak wyliczył CNN, w ostatnim czasie Donald Trump zapowiadał rychły sukces rozmów z Iranem co najmniej 37 razy. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Niektóre mają 20 lat, są małe, duże i kwitnące, opowiada Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
7: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą chinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy. Niekiedy dwu, trzy barwne. Wiele innych gatunków też. Mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
4: Kaktusy w gliwickiej palmiarni można oglądać do niedzieli. Od piątku będzie też giełda roślin. A już jutro wieczorem rusza wielkie święto piłki nożnej. Jak mówią Amerykanie, soccera. W USA, Kanadzie i Meksyku ruszają Mistrzostwa Świata. Niektórzy pojechali na mundial po raz pierwszy w historii. Uzbekistan, Jordania, Kiraso czy Republika Zielonego Przylądka, która wczoraj dotarła do swojej bazy, mówi jej trener Bubista.
8: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywale, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
4: Mecze będziemy oglądać od 18 do 6 rano polskiego czasu. Mecz otwarcia Meksyk-RPA jutro o 21. Polska reprezentacja, przypomnijmy, akurat w tym mundialu nie zagra.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
9: Szukajmy pozytywów takiego rozwiązania. Są same pozytywy, wiesz?
2: Odpoczną sobie, wakacje będą szybciej.
9: A to jest jedno.
2: My nie będziemy się denerwować, że
9: właśnie,
2: coś się nie udało.
9: O to mi chodzi. A mundial jest o nieludzkich porach rozgrywany, więc się Polak wyśpi.
2: I wyśpi, no właśnie.
9: Rano sobie sprawdzisz wyniki w ogóle bez stresu, a nie tak, wiesz, stresujesz się w nocy, denerwujesz się, rzucasz telewizorem przez okno, rano idziesz do roboty zestresowany.
2: Poczekaj, pozbyłeś się tak telewizora kiedyś?
9: Nie, ale są tacy, którzy to zrobili. Tak.
2: Okay.
9: Są nawet tacy, którzy po bramkach straconych przez Polskę polską reprezentację wyskakiwali z okien w tym kraju.
2: Nie.
9: No, na parterze co prawda, ale są tacy.
2: No dobra, ale nawet wiesz, to z chodnika zeskoczysz, możesz sobie kuku zrobić.
9: Możesz, no. To dobra wiadomość, macie gwarancję, że kuku sobie nie zrobicie.
2: Nic się nie stało.
9: Karolina Romke.
2: Tomasz Michalak.
9: Cześć, witajcie, zapraszamy. No, do której zostaniemy?
2: No jakoś tak przed południem.
9: Tak? No. Dobra. No to jesteśmy z wami, możecie na nas liczyć.

0: 10 minut po godzinie 6 to jest Michael Patrick Kelly z takim fajnym numerem Run Free, czyli prawie, że jesteś wolny, biegnij,
1: wiesz. Biegnij wolno, od razu mi się kojarzy, wiesz, tak na bosaka, po trawce takiej.
0: To jest dobra piosenka dla tych, którzy składają wypowiedzenie dzisiaj na przykład.
1: Biegnij wolno, Run co free. Tam masz skojarzenia, wiesz. Ja to o nie, zielonej dobra, trawce, a to o wypowiedzeniu.
0: A dobra, nie idźmy tą drogą. Zostańmy przy fajnych tematach. 11 po 6, środa, połowa tygodnia. Zobacz, 10 czerwca, za chwilę weekend i tak dalej.
1: No. Tak, i za chwilę wakacje. I to, zobacz,
0: to druga
1: to
0: sprawa. Znaczy,
1: no?
0: Mnie wakacje nie cieszą od już prawie tam, nie wiem, ojej, kilku
1: dobrze,
0: dekad.
1: Dobrze. Ja mówię pozytywnie,
0: znaczy,
1: do
0: nie
1: tych,
0: w tym sensie,
1: cieszą,
0: że nie cieszą. Cieszą, no, ale to już nie dagnie te 2 miesiące.
1: No wiem, no wiem. No.
0: A nie ukrywam, żeby się pole nie uchowało. Nie dałoby się tam załatwić z naszymi posłami, senatorami.
1: Ale to co byś chciał wtedy? Takie zwolnienie od obowiązków rodzinnych również od razu?
0: Wszystko
1: szkodliwe.
0: Biorę. Znaczy biorę co dadzą, bo to nigdy nie wiadomo co rzucą, a wezmę co będzie. Za chwilę wam zagramy. Będzie Bledka i September.
2: Dzień dobry.
3: Reklama.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Taksi Echo, Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
8: Telefon 196-23.
7: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
8: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Reklama.

0: 16 po 6, no to teraz dobry moment, żeby zajrzeć do porannej prasy.
1: Kawy jeszcze nie zrobiłam, już za gazetę. No
0: tak,
1: dobrze, no dobrze. No to jest, ja widzę taką ładnie przytulającą się w paru parę. Maciek Musiał i Zosia Gajewska. Przyłapani, oczywiście media zawsze piszą, przyłapani. To musi być miłość, taki wyciągnęli wniosek z tego uścisku.
0: Okej, dobrze. Marcin Prokop, to też pierwsza strona. Z tajemniczą blondynką przyłapany na spotkaniu.
1: I znowu przyłapany, nie?
0: Tak, przez 2 godziny zajadali się deserem z jednego talerza. Czyli to jest tak zwany ten klient, którego restauratorzy nie lubią najbardziej. Kupuje jedną kawę, siedzi przy stoliku 2 godziny.
1: Nie, no proszę cię, to jest romantycznie, bo większość ludzi nie lubi, jak się wyjada z talerza.
0: No, romantycznie jest, jak tam ten restaurator budżet sobie przeliczy, stolik zajęty 2 godziny, 10
1: złotych. Ale nie wiesz, co zamówili, może wzięli najdroższy deser i dopiero się nim podzielili.
0: Tak,
1: wiesz, może być różnie.
0: Może nie lubią, jak lody są twarde i chcieli, żeby się roztopiły.
1: No dobrze, tak. Najważniejsi, jak to piszą sejmowi krezusi, kolekcjonerzy domów, sztuk i zegarków. I tutaj mamy pana Andrzeja Gust-Mostowego, Artur Łącki, Marek Jakubiak. No słuchaj, no jak ktoś ma takie hobby i kolekcjonuje.
0: Nie, no pewnie.
1: Ja
0: no.
1: Tam miałam znaczki i stare monety, ale domów i sztuk i zegarków
0: nie
1: to byłaś jeszcze niekoniecznie.
0: Jednak, nie byłaś posłem,
1: nie byłam
0: senatorem.
1: Krezuską.
0: Tak, właśnie, no więc nie mogłaś sobie pozwolić na zegarki. No tak bywa. Co jeszcze? Jest decyzja w sprawie cen gazu. To chcieliśmy tak przyjemnie, że do końca roku, uwaga, podwyżek nie będzie.
1: No tak, teraz jak nie ma okresu grzewczego. To nie, to ja mam jeszcze jeden, że tutaj zapłacimy. Nowy pomysł, jak oskubać turystów. Trzeba zapłacić za zachód słońca.
0: To
1: nad morzem.
0: To będziemy zgłębiać ten temat na pewno dzisiaj.
1: Odwracajcie
0: dla was
1: głowę w przeciwnym kierunku.
0: Patrzcie na księżyc. Od samego

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa 12.30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Jarosław Balcar, dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia. Dla ciebie.

0: To panie z Pussycat Dolls tak nam tutaj ładnie zaśpiewały, no, zatańczyły.
1: Takie kredne oburzenie.
0: Oczywiście, bo to był taki...
1: Gdzie ty widziałeś ten taniec, przepraszam?
0: Wiesz co, ja widziałem oczyma wyobraźni, jak nasi słuchacze do tego numeru Sway sobie tam, wiesz... Pulsują w piżamkach, że tak powiem. Bioderkami w lewo, w prawo.
1: Pulsują, no nie wierzę. Oni, dajcie znać, jak wasze pulsowanie.
0: Przed lustrem ząbki myją, wiesz, kawkę robią, a tu się bioderko buja lewo, prawo.
1: Nie, no bardzo przyjemnie, tak w takich rytmach.
0: No właśnie, no to co, to gramy dalej?
1: Tak, możesz, bo zaraz jedziemy.
0: A o 6.30 wyjedziemy właśnie na drogi południowej Wielkopolski.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
4: 6:30 na zegarach, zaglądamy na drogi południowej Wielkopolski. Bardzo dobre warunki do jazdy i takie dziś powinny przez sporą część dnia pozostać. Jeśli chodzi o poranne zatory, korki, tych o tej porze nie ma. W Kaliszu, Ostrowie ruch odbywa się bardzo płynnie. Przez miasta przejedziecie bez żadnych większych utrudnień. Oczywiście są miejsca, w których działają drogowcy cały czas. W Kaliszu to m.in. Sulisławicka, tuż za Kaliszem trasa numer 12 w kierunku Opatówka. Tutaj nadal mamy rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami zwężenia oraz to wszystko, co dzieje się po obu stronach drogi, na co trzeba zwrócić uwagę. Ciężki sprzęt, drogowcy, remont do końca tego roku. Ostrów Wielkopolski, w przebudowie mamy Leduchowskiego na odcinku od Piłsudskiego do Strzeleckiej. Tam zwężenia, ograniczenia prędkości i solidne dziury, które nie zawsze są oznakowane, więc można co nieco urwać. Proszę uważać, raczej sugeruję dwójeczkę i 20 na godzinę, bo 40 to będzie problem w niektórych momentach. No to tyle, jeśli chodzi o informacje z dróg. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie dać znać, co dzieje się na trasach.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Maybach wybrał Warszawę jako drugie miasto na świecie, zamiast Paryża, podkreślam, zaraz po Szanghaju, na miejscu uruchomienia ekskluzywnego atelier. Do stolicy przyjechał prosto z Los Angeles wypasiony Mercedes. No, wygląda kosmicznie. I do tego jeszcze tajemniczy samochód Batmana. Klienci marki spod znaku gwiazdy będą teraz mogli wyjeżdżać limuzynami z samego gmachu domu partii, niczym Edward Gierek. Na bogato.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
4: Za 27 minut będzie siódma.

0: Reklama.
1: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
4: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.
5: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: I osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
1: Ogłoszenie.
2: Duet na rano.

0: co tam musiała ta Sofia narobić, że tak mu w tej głowie namieszała, no. Za 11 minut będzie siódma, Alvaro Soler zaśpiewał, a my teraz zaglądamy do kalendarza.
1: No dobrze, to zaczynamy od daty najwcześniejszej. 1921 rok to książę Filip, książę Edynburga, mąż królowej brytyjskiej Elżbiety II.
0: Wśród urodzonych dzisiaj także Violetta Villas, piosenkarka, wykonawczyni wielkich przebojów, które znacie doskonale. Szczęście do ciebie, mamo. Rok 1938.
1: 1950 to z kolei kolejna z wielkich, Anna Janter, jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek w latach 70. A ona śpiewała m.in. Tyle słońca w całym mieście, Nic nie może wiecznie trwać, czy też Za każdy uśmiech.
0: Kiedy pani Anna Jantar śpiewała, rodził się też Adam Darski. Rok 1977 to jest ten tak zwany Nergal. Kompozytor, muzyk, współzałożyciel, wokalista mocnego zespołu Behemoth.
1: No i koniec jeszcze z dwiema pięknymi kobietami i uzdolnionymi. 85. rocznik to Matylda Damięcka, polska aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna, ilustratorka, i to jej świetnie idzie, twórczyni sztuki zaangażowanej.
0: A 2008

0: Sara James, nasza piosenkarka, zwyciężczyni czwartej edycji jednego z programów, który szuka talent show i dobrego polskiego głosu. Jestem trochę zawiedziony kalendarzem, bo nie było kącika filmowego, ale nadrobimy
1: nie wiem,
0: to
1: jak
0: kiedyś.
1: To zrobiłeś, nie? Ale to mogę dorzucić ciekawostkę o Sarze, aktorami. Że niedawno dostała swojego krasnala we Wrocławiu.
0: Dobrze. Okay.
1: Urodzeni 10 czerwca są bystrzy, niezdecydowani i niecierpliwi do tego.
0: Obdarzeni licznymi talentami, szczególnie w naukach humanistycznych.
1: Mają świetne pomysły.
0: Często brakuje wytrwałości, aby doprowadzić swoje przedsięwzięcia do końca.
1: Osiągają w życiu sukcesy dzięki umiejętności współpracy z innymi.
0: Mogą liczyć na pomoc wysoko postawionych przyjaciół.
1: Mieć. Szczęśliwa cyfra to 7.
0: Kamień szlachetny, szafir.
1: I sprzyjający znak zodiaku.
2: Kwadnik.
0: O proszę. No to co?
1: Najlepszego dla tych, którzy mają dzisiaj urodziny, jeżeli nie śpicie i słyszycie to 100 lat.
0: Niech żyją nam. Śpiewamy?
1: Nie, daruj im tego. Życzenia wystarczą.
3: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami póki co sporo chmury. Według synoptyków do południa bez opadów deszczu, a po południu może przelotnie padać. Dzisiaj bez rewelacji na termometrach. 14 stopni mamy o poranku w Kaliszu, Ostrowie i okolicy, a dziś maksymalnie do 18. Powieje słabo ze wschodu do 10 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
4: 7.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejna eskalacja konfliktu i wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. KO i PSL wystawiły wspólną kandydatkę w krakowskich wyborach i słynny dar młodzieży z przymusowym postojem podczas rejsu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na Bliskim Wschodzie znowu doszło do eskalacji. Amerykańskie siły przeprowadziły serię ataków na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus. W odpowiedzi na zestrzelenie śmigłowca Apache Iran nie pozostał dłużny. Wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwecie i Jordanii. Jordańska armia informuje o zestrzeleniu 5 irańskich pocisków. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji CNN, że ataki mają być ostrzeżeniem dla Teheranu. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Jest kandydatką wyśmienitą.
6: Monika, no wow, widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
4: Wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objęte ma zostać kolejne 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
7: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
4: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje Sanepid. Najnowsze dane pokazują, że problem jest coraz większy, a najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4 tysiące, czyli statystycznie 10 dziennie. Najczęściej to efekt przyjmowania substancji psychoaktywnych i leków, mówi Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
8: Wzrosła liczba zatruć i podejrzeń zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, jeżeli porównamy to z rokiem 2024. Natomiast jest to wciąż niewielki odsetek w porównaniu z liczbami notowanymi w latach 2015-19, kiedy raportowana liczba zatruć to było kilka tysięcy rocznie.
4: Rzeczniczka Praw Dziecka tymczasem apeluje do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Żaglowiec Dar Młodzieży cumuje w Nassau na Bahamach. Statek miał awarię systemu klimatyzacji, przez którą konieczny był kilkugodzinny postój w Martynice. Dar Młodzieży 16 kwietnia wyruszył w rejs do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w uroczystościach związanych z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości USA.
9: Mateusz Stanicki, zapraszam. Rozpoczynają się intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Rusza mecz Polaków w Lidze Narodów z Kubą. Potem czekają ich mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie nawet 30 spotkań, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytułu. Tam pojedziemy w najsilniejszym składzie, bo na Ligę Narodów do Chin pojechało tylko 3 zawodników, którzy grali na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata. To rozgrywający Jan Firlej, środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Graniczny. Piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu dywizji A rozgrywek Ligi Narodów, które były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata 2027. Biało-czerwone zanotowały w grupie 2 remisy oraz 5 porażek i spadły do dywizji B. Bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii wywalczyły drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach w dywizji A. Poza Francją to Niemcy, Dania i Hiszpania. Pozostałe zespoły, w tym Polska, wystąpią jesienią w dwustopniowych barażach. Natomiast jutro startują piłkarskie Mistrzostwa Świata Mężczyzn. Po raz pierwszy w historii w mundialu zagra aż 48 drużyn. Ta zmiana jest prawdopodobnie próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
10: Infantino cały czas ryzynie głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
9: A to nie jest mundial wszystkich, grzmi były napastnik reprezentacji Anglii Ian Wright po tym, jak nie wpuszczono do USA sędziego z Somalii.
11: Co kilka godzin słyszymy o niewpuszczanych zawodnikach, kibicach, urzędnikach, dziennikarzach, a teraz nawet o sędziach. To w ogóle nie jest śmieszne. Drogie bilety, najdroższe w historii. Tak samo drogie zakwaterowanie, transport, rekordowy. Czy tak naprawdę zachowują się gospodarze najważniejszego turnieju na świecie? Współczuję amerykańskim kibicom, którzy muszą się tego bardzo wstydzić.
9: Otwarcie mundialu jutro. Na początek Meksyk zmierzy się z RPA.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: Prawie 5 minut po godzinie 7. Mamy środek tygodnia, poranek. Jesteśmy z wami.
12: Jesteśmy, ale powiem ci, że tutaj jak tak sobie patrzę w tą naszą kulę, to ponoć atmosfera chwilami dzisiaj może być nerwowa, bo Merkury znajduje się w kwadraturze z Saturnem.
2: A coś tak czułem od rana.
12: Nie, już, ta kwadratura tak, na ciebie wpływała już tak przy śniadaniu.
2: Zwłaszcza Saturn,
12: nie?
2: Tak. Saturn tak mnie oświetlał, oślepiał. Że, no właśnie. Ale dobrze, my sobie z tym poradzimy. Będziemy za chwilę zaglądać oczywiście w gwiazdy bardzo wysoko.
12: Patrz, ciekawe już.
2: Tak, żebyście wiedzieli, co tam dla was przygotowane na dziś. A teraz Wiktor Waligura o 4 pora roku będzie śpiewać. O, dam to głośniej.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
8: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
9: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
10: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
9: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
11: Promocja trwa do 31 sierpnia.
9: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Trend, Install Projekt, Roka i Stella.
11: Armatura 24.pl.
12: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.
13: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: sprzyja przedsięwzięciom, które niosą ze sobą powodzenie. Możesz brać na siebie także ambitniejsze zadania. Tak zerkam, co ty na to. Ale po południu masz zwolnić tempo i skupić się na przeżyciach i emocjach.
1: O proszę.
0: Będziesz bardziej twórczy.
1: Wiesz co, poczekaj, momencik, daj tę kulę, bo muszę ją przeczyścić.
0: Nie,
1: od lewej strony, nie zauważyłaś ważnej kwestii, że czeka na mnie dodatkowa gotówka.
0: No, pardon. I co?
1: Teraz
0: nic
1: widzisz?
0: Człowiek to chce właśnie o takich ładnych rzeczach, a to kasa. Oj. Dobra, bierz byka za rogi.
1: Biznes is biznes, jak to mówią. Byku, masz przed sobą dzień pełen ciekawych spotkań, dziel rodzinnych sporów i lepiej zajmij się porządkami lub zakupami.
0: Bliźnięta zajmą się dzisiaj pracą i finansami, czas szybko zleci. Można się dzisiaj trochę pogubić w sytuacji, zwłaszcza jeżeli ostatnio dużo się działo. Na szczęście intuicja ochroni przed kłopotami. Wieczorem wyjaśnią się różne wątpliwości i bliźniaki odetchną. Dobry serial, książka jeszcze bardziej poprawią humor.
2: Rak.
1: Poczuje, że zasługuje na więcej uznania, postanowi lepiej wyceniać swoje pomysły i zaplanuje kilka posunięć zawodowych. Wieczorem rak odpocznie, wybierze się na imprezę, a może nawet na randkę.
0: No to lwa bierzemy teraz. Wpadnie na kilka nowych, a nawet rewolucyjnych pomysłów. Dzisiaj wszystko sprzyja zabawie towarzyskim pokawędkom bardziej niż wytrwałej pracy, ale jednak to, co wymyślisz, będzie miało perspektywy. Chętnie zajmiesz się dzisiaj domem, porozmawiasz z przyjaciółmi na ważne tematy.
1: Panna nie powinna się bać odważnych rozwiązań. Mocniej uwierz w swoje siły i wyznacz sobie nowy cel. Tylko na zakupy zabierz ze sobą rozsądnych przyjaciół.

0: Przyjaciół, bo może się okazać, że chcesz mieć dla siebie absolutnie wszystko, co piękne.
1: Waga będzie samodzielna, pewna siebie, tylko nie przesadzaj z tym buntem przeciwko całemu światu, bo te konflikty są ci niepotrzebne. Nie spiesz się, bo wtedy łatwo o pomyłkę po południu oderwi się od codziennych zajęć. Pójdź sobie na przykład na siłownię albo na basen.
0: Skorpionie, zapomnij o niepowodzeniach. Dzisiaj masz dobrą rękę do nowych spraw i znajomości. Poczujesz też, że nie możesz odkładać realizacji swoich pomysłów na później.
1: Strzelcu, masz dzień udany w pracy, nie będziesz żałować swoich sił, będziesz się angażować, wszystko wyjdzie na dobre, a dzisiaj także wszystko sprzyja ważnym spotkaniom, nawiązywaniu nowych znajomości, rozpoczęte dziś sprawy przyniosą zysk i wiele nauczą.
0: Koziorożcu, pilnuj swoich spraw i nie słuchaj plotek, więcej dyplomacji, osiągniesz swoje cele i zdobędziesz to, czego pragniesz. W domu dobry dzień na zakupy i szybkie porządki, a w harmonijnej przestrzeni poczujesz się lepiej.
1: Wodniku, zawodowe spotkania mogą dzisiaj się nieco przedłużyć, ale będą ciekawe. Jednak bądź dobrej myśli, omawiaj zwłaszcza te pomysły, które mogą przynieść, no właśnie, dodatkową kasę. Po południu też pojawi się interesująca propozycja, na przykład wyjazdu, a wieczorem warto zadbać o zdrowie i trochę się wyciszyć.
0: No to teraz ryby, rybo radiowa, posłuchaj. Zwolnij tempo i nie spiesz się, bo dzień nie sprzyja ryzykownym działaniom. Współpracownicy mogą dzisiaj nie zrozumieć cię tak dobrze, jakbyś tego oczekiwała. To może się zdarzać, wiesz. No to...
1: Kawa zaraz
0: tak.
1: będzie.
0: Zamiast złościć się na cały świat, lepiej osobiście pilnuj ważnych spraw i nie martw się niczym na zapas. Wieczorem odpoczniesz i poczujesz przypływ sił.
1: O,
0: co ty na to?
1: To jest dobre.
0: Okej, gdybyśmy się nie zrozumieli, to pamiętaj, że to wszystko wyjdzie na prostą. Mhm. Tak.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Zakupy tylko w Społem. Piątnica, jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złoty 89. Wybierz Społem.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl /info/producenci.
8: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa List. Zapraszamy.
0: Reklama.
9: Od radia.
10: Na ten temat.
11: Środa 12.30.
10: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
11: Jarosław Balcar, dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag warto posłuchać.
10: Radio Centrum.
9: Od radia dla ciebie.

0: się tu.
1: W Kaliszu pojawiło się pierwsze mieszkanie treningowe dla osób w spektrum autyzmu. To ważna kwestia,
2: o której powiemy więcej w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o 7.30.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 7:30, czas na wiadomości, które ma dla was Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kalisz i pierwsze mieszkanie treningowe dla osób w spektrum autyzmu, w tym serwisie też fałszywy kominiarz zatrzymany, a w sporcie Jakub Krawczyk, który wraca do formy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pierwsze w Kaliszu mieszkanie treningowe dla osób w spektrum autyzmu uroczyście otwarte. Lokal znajduje się w budynku przy ulicy Majkowskiej 6 w Kaliszu. Zadanie to zostało współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, który na remont, wyposażenie oraz opłacenie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania mieszkania przeznaczył 640 tysięcy złotych.
3: Od 2018 roku realizowany projekt mieszkań treningowych. Te mieszkania to nie są mieszkania docelowe, to są mieszkania, które mają przygotować osoby z spektrum autyzmu do samodzielnego życia, do samodzielnego mieszkania, do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, sprzątania, zagospodarowywania czasu dnia, no i najlepiej do samodzielnej pracy.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Kretkowska, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Mieszkanie przeznaczone będzie dla trójki uczestników.
4: Trzy pokoje mieszkalne, jeden pokój opiekuna, tu część wspólna, czyli salon z kuchnią i łazienka. Opiekun będzie z podopiecznymi, bo opiekun będzie stanowił wsparcie dla nich i taki drogowskaz w planowaniu tej swojej przestrzeni codziennej.
2: Powiedziała Radio Centrum Iwona Niedźwiedź, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Jak dodaje, pierwsze decyzje mieszkalne będą wydawane na pół roku, jednak uczestnicy programu będą mieli możliwość wcześniejszego zrezygnowania z udziału.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: To był dobrze zapowiadający się interes, ale po zaledwie 3 miesiącach jego założyciel musiał zakończyć działalność i stanie oko w oko z wymiarem sprawiedliwości. Mowa o fałszywym kominiarzu świadczącym swoje usługi na terenie powiatu jarocińskiego. Za brak odpowiednich uprawnień kominiarskich 35-latek odpowie przed sądem. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
5: Interes ruszył w marcu. Mężczyzna za odpowiednią opłatą wykonywał mieszkańcom powiatu jarocińskiego czyszczenia przewodów kominowych, z tym, że nie miał odpowiednich kwalifikacji. Informacje o fałszywym kominiarzu zaczęły docierać do zespołu do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, którego funkcjonariusze ustalili personalia mężczyzny. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec gminy Jarocin. Podczas swojej działalności od marca do maja bieżącego roku mężczyzna wykonał 98 odbiorów kominiarzy. Ostatecznie mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, którego dopuścił się przy pomocy sfałszowanych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przedstawiono mu także zarzut bezprawnego uzyskania dostępu do systemu poprzez przełamanie zabezpieczeń, informuje Radio Centrum aspirant sztabowa Agnieszka Zaworska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. W tej sprawie akt oskarżenia trafił już do Sądu Rejonowego w Jarocinie. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Za roczny obowiązkowy przegląd przewodu kominowego opłata wynosi około 250 zł. Ten jest niezbędny nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale także w momencie ubiegania się o odszkodowanie w razie pożaru. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: To już nie jedna jaskółka, która jak wiadomo wiosny jeszcze nie czyni, ale kolejny bardzo solidny występ Jakuba Krawczyka. Po dwóch niezłych meczach w Łodzi i Poznaniu ostrowianin we wczorajszy wieczór ścigał się w Szwecji, gdzie dla swojego klubu zdobył 8 punktów w 4 wyścigach, a jego zespół wygrał 55-34. Po spotkaniu w Poznaniu Jakub Krawczyk powiedział Radio Centrum, że czuje zwyżkę formy, którą powoduje m.in. regularność startów.
6: Parę razy też miałem takie momenty, więc po prostu wiem, że jeśli nie idzie, to po prostu trzeba dalej robić to, co się robiło i nic nie zmieniać, nie kombinować, bo skoro było dobrze, no to gdzieś ta forma na chwilę gdzieś może znikła, ale już myślę chyba wróciła i robię dalej to, co robiłem, cieszę się z żużla i oby tak było. Żużel polega na szukaniu cały czas, jak nie szukasz, to inni cię w końcu wyprzedzą, więc tutaj cały czas pilnujemy, obserwujemy, trenujemy, patrzymy, sprawdzamy, żeby być jak najbardziej do przodu.
2: Dodajmy, że w tej samej drużynie w Szwecji co Krawczyk jeździ Chris Holder, który zawodzi nie tylko w Polsce. W Szwecji też pojechał słaby mecz, zdobywając zaledwie 5 punktów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Zaglądamy na trasy południowej Wielkopolski. Za 25 minut będzie godzina 8. Ruch odbywa się płynnie, nie ma utrudnień. Warunki do jazdy także są całkiem dobre. W Kaliszu teraz więcej aut miejscami może być na ulicy Poznańskiej. Trochę więcej samochodów na krzyżówce Majkowskiej i Wojska Polskiego. Także na Stanczukowskiego i w niektórych punktach na ulicy Polnej, która zakorkowała nam się w kierunku szlaku bursztynowego. To jest ten odcinek Polnej od strony ulicy Budowlanych od ronda w górę właśnie do szlaku bursztynowego. Kalisz-Ostrów Wielkopolski, ta droga przejazdna, tu nie ma problemów. Kalisz-Opatówek, tu z kolei drogowcy rozstawili ciężki sprzęt o poranku i wrócili na remontowany fragment dwunastki. Pamiętajcie też o pracach na drodze 36, tam jeszcze prace za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, tuż za granicą miasta, trzeba zwolnić. A poza tym na drogach regionu ruch jest niewielki, odbywa się bez większych utrudnień i niech tak pozostanie aż do wieczora.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
11: Ministerstwo Finansów planuje zwolnić osoby prywatne z podatku PCC przy zakupie auta do 3000, więc nie trzeba go ani płacić, ani składać deklaracji. Projekt nowelizacji zakłada podniesienie limitu nieopodatkowanych transakcji z 1000 do 3000 właśnie, a proponowane zmiany mogą wejść w życie w ostatnim kwartale bieżącego roku.
1: Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: No, tego.
4: Może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Garnitury, garnitury, który wybrać?
13: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama. Ogłoszenie.
14: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.
15: Dzień dobry. Radio Centrum.

0: Za 12 minut będzie godzina 8. My teraz będziemy łączyć historię z teraźniejszością. 100 lat minęło od jakiego to momentu?
1: Od setna rocznica śmierci katalońskiego architekta Antonia Gaudiego, czyli od razu na myśl przychodzi nam znana budowla w Barcelonie. Jest ich trochę, no ale to chyba taka najbardziej popularna, czyli Sagrada Familia, która została w końcu zakończona.
0: O tak, i w związku z tym, uwaga, pojawił się, takie informacje mamy, nowy zestaw tych popularnych klocków, z których można sobie tę budowlę stworzyć, tak? Całkiem wysoką.
1: To największy zestaw takich klocków w historii składa się z 12 060 klocków dokładnie.
0: No właśnie, i to jest teraz, uwaga rodzice, potencjalnych 12 060 szans na to, żeby wdepnąć w to o poranku.
1: Ale wiecie, jak Sagrada wygląda, ona kiedy ma te strzeliste wieże.
0: Tak, kiedy wasze dziecko zakończy składanie wieczorem na etapie 415A, a resztę pozostawi na podłodze.
1: No. Tak, i to jest taki slalom gigant i pole minowe, i jak w te czubki wdepniecie, to już jest kosmos. Ale kosmosem jest też cena, nie?
0: Tak, doszliśmy do informacji, dotarliśmy, że taki zestawik klocków, to zestawik. Uwaga dzieci, kosztuje mniej więcej tyle, ile minimalnie na pensja w Polsce.
1: To musisz niektórym przypomnieć, ile tam dokładnie?
0: Dużo.
1: Ponad 3000.
0: No zdecydowanie. Mm-hmm. Można sobie na raty rozbić ewentualnie.
1: Ale fani, słuchajcie, no wiecie, nie? Komu nie już minęły, no to...
0: Ale ja widzę, czuję tę wściekłość, wiesz. I wdepnąłem w wieżę o samego rano na przykład. No to nie, to boli. To nie, nic fajnego. No. Niech się zgłoszą ci rodzice, którzy nigdy nie wdepnęli w klocki o poranku. No. I nie ma chętnych.

0: Sagrady Familia wrócimy w wiadomościach, ale będziemy także mówić o burzowym froncie nad Polską, który jeszcze nie odpuścił.
1: Oj, no ja wiem, że deszcz potrzebny, ale tak mógłby sobie na ten weekend chociażby odpuścić. No w każdym razie będziemy was gdzieś tam ostrzegać.
0: Więcej na temat w wiadomościach o 8.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Tele 722.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
8: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety.

0: Nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni, badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do Współlux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur, z których dzisiaj popada deszcz. Według synoptyków parasole warto mieć pod ręką po południu i wieczorem. Na termometrach skromnie dzisiaj do 18, teraz około 15 stopni w Kaliszu. Wieje słabo ze wschodu do 10 km na godzinę. A ciśnienie niestety powoli spada i to oznacza pogorszenie pogody w kolejnych dniach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła 8.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burzowy front nad Polską. Kolejne ostrzeżenia dla południa kraju. Sejm będzie dziś decydował o losach szefa MSWiA i symboliczne zakończenie budowy po 144 latach. Papież poświęci dziś najwyższą wieżę Sagrady Familii. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj szczególnie silne burze przeszły przez Małopolskę. Do późnych godzin wieczornych trwało usuwanie skutków burz w Oświęcimiu i okolicach. Dziś kolejne

0: Na alerty i ostrzeżenia dla południowej i południowo-wschodniej Polski. Od Bielska-Białej po Bieszczady i w kierunku Lublina i dalej w stronę Krakowa.
1: Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne. Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
0: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Upały mają wrócić w połowie przyszłego tygodnia. Sejm zajmie się dziś wnioskiem PiS-u o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania szefa MSWiA z dwóch powodów, o których więcej Wawrzyniec-Zakrzewski.
2: Pierwszy to głośna sprawa fałszywych alarmów i związanych z nimi wejściami służb do mieszkań, domów i biur. Redaktora naczelnego bliskiej PiS-owi TV Republika, posłów tej partii, samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wreszcie matki prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
2: Mówił kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, gdy wniosek w sprawie Marcina Kierwińskiego był składany, w którym mowa jest także o drugim powodzie do dymisji, wydaniu rozporządzenia o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą, co zdaniem opozycji jest niezgodne z konstytucją i nie ma podstawy prawnej.
0: Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne.
4: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
0: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. Chińscy producenci samochodów zaostrzają walkę o polskiego klienta. Jak informuje Puls Biznesu, średnio ich auta są już o 25 tysięcy złotych tańsze od porównywalnych modeli zachodnich i azjatyckich marek. W pierwszych 5 miesiącach roku chińskie samochody odpowiadały za blisko 13% rejestracji nowych aut w Polsce. Eksperci oceniają, że ich udział w rynku może w przyszłości wzrosnąć nawet do 20%. Oczy świata zwrócone na Sagradę Familię. W setną rocznicę śmierci jej architekta Antonio Gaudiego papież Leon XIV odwiedzi barceloński kościół i poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Będzie to symboliczne zakończenie budowy bazyliki po 144 latach. Leon XIV odprawi też mszę dla 8 tysięcy osób.
5: Kursy walut.
6: Zaglądamy do kantorów. Euro w średniej cenie 4,24, dolar amerykański 3,67, frank szwajcarski 4,60 zł, a funt brytyjski to 4 zł i niemal 92 grosze.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
6: 4 minuty po godzinie 8 w środku tygodnia jesteśmy z wami. 10 dzień czerwca, okazja do świętowania i to nie jedna.
7: To ja najpierw rzucę święto. Międzynarodowy Dzień Elektryka, co go prąd nie tyka, jak to mówią ładnie.
6: A jak tyknie?
7: Absolutnie. Jak już ma być tak porywająco...
6: Jak już tyknie, to niech tylko pogila i puści.
7: Posmyra. To my teraz łechtamy tych, którzy mają dzisiaj imieniny. Aureliusz, Bogumił, Bogumiła.
6: Coś jeszcze?
7: Tak, Cecylia, no, Diana, Edgar, Henryk, Małgorzata, Tymoteusz.
6: Dobrze, no to wszystkiego dobrego dla
7: was. Tak, coś chciałeś dorzucić
6: jeszcze? Jest jeszcze jedno święto, ale ja poczekam z ogłoszeniem tego święta. Tak, wrócimy do tematu. Możecie być pewni, święto jest tak interesujące, że po prostu trzeba o tym powiedzieć.
7: Żyję już w niepewności, ale dobrze, poczekam. 5 minut po 8.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Radio Rano.

0: 17 minut mamy po godzinie 8. Zaglądamy za nasze radiowe okno na Częstochowskiej. Są rowerzyści, Karolina! Są!
1: A co mają na sobie?
0: Ubrani są, więc nie świętują.
1: No dobrze, to święto, o którym Tomasz miał powiedzieć, proszę bardzo, mów.
0: To jest, uwaga, dzisiaj Światowy Dzień Jazdy, słowo klucz, nago na rowerze.
1: Jak ktoś ma ochotę, my nie podpuszczamy, tylko informujemy, że coś takiego rzeczywiście istnieje i rzeczywiście jest World Naked Bike Ride, czyli Światowy Przejazd Rowerem Nago, czyli międzynarodowa kampania, która ma charakter właśnie takich przejazdów na rowerach nagich demonstrantów na przykład.
0: Kiepska sprawa, trochę się ochłodziło wczoraj, więc może wam, że tak powiem, tu i ówdzie być chłodno. Ale jest jeszcze druga kwestia. Okazuje się, że w Polsce nie tak hop, bo za jazdę na rowerze można ponieść konsekwencje.
1: Myślę, że nie tylko na rowerze.
0: Co grozi za jazdę nago na rowerze w miejscu publicznym? Proszę bardzo. Może być mandat w wysokości od 100 do nawet 1500 zł.
1: Tak, albo kara nagany jeszcze też może być.
0: Ale jak się okazuje, w skrajnych przypadkach może być także ograniczenie wolności.
1: Nawet mówisz?
0: No, a to chyba zależy od tego, co będzie widać. Tak mi się wydaje. No.
1: Zależy od tego, jakie będzie siedzonko. Ponoć była próba zorganizowania takiego przejazdu w Krakowie w 2007 roku. No i niestety nie udało się, ale jakbyście chcieli tak koniecznie poświętować...
0: Teraz będzie nowy prezydent, to może im się uda. No.
1: Poczekaj, jakbyście chcieli poświętować, to jest coś takiego jak naturyzm rowerowy, który rozpowszechniony jest w Niemczech i tam nie ma absolutnie żadnego charakteru politycznego, żadnych demonstracji i jest powszechnie tolerowany.
0: No to dobrze.
1: Nago świętować na rowerze, to tylko u sąsiadów na zachodzie. U nas jeszcze nie dojrzeliśmy do tego.
0: Tak, przyjdzie to do nas. I na Częstochowskiej nadal w tych ubraniach. Co wy macie z tymi ubraniami? Ja nie wiem.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: 25 minut mamy po godzinie 8. Kaliski Festiwal Nauki oraz debata w Kaliszu a tematem używki. O tym za moment.
5: O 8.30 szczegóły
4: w wiadomościach.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Prawie 8:30 na zegarach, czas na wiadomości. Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Debata w Kaliszu, a tematem używki, ponadto Kaliski Festiwal Nauki, a w sporcie Ostrowia podsumowała udany sezon.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wczoraj w Kaliszu odbyła się debata z udziałem młodzieży pod hasłem „Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni”, organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Kalisza, a także Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendę Miejską Policji w Kaliszu.
4: Jest to bardzo ważny temat. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest chyba jednym z większych problemów na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Nie ma też jednakowych procedur, jak postępować w tym zagadnieniu. Dużo tu postawiliśmy na naukę, na wiedzę, przede wszystkim przekazywanie informacji młodszemu pokoleniu. Debata jest dobrym rozwiązaniem właśnie w tym zakresie, żeby tą wiedzę naszą, którą mamy z doświadczenia zawodowego i prywatnego, przekazać młodzieży, ale też chcemy zaszczepić u nich taką chęć poznawania świata, przede wszystkim, żeby potrafili powiedzieć nie.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy inspektor Roman Brus, komendant miejski Policji w Kaliszu. Wtorkowa debata młodzieży była pierwszą w trzeciej edycji programu współorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
5: W tym roku objęliśmy tym działaniem 5 miast. Mamy Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Złotów, powiat rawicki, więc te działania podejmujemy na szerszą skalę, w większym zakresie województwa wielkopolskiego. Uważamy, że są to ważne działania. Corocznie zresztą jako Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego inicjujemy działania w zakresie profilaktyki uzależnień, zwłaszcza z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, więc są to dla nas niezwykle ważne działania.
2: Powiedziała Radio Centrum Milena Wawrzynowicz, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. A niestety dane dla kaliskiej młodzieży w kwestii uzależnień są alarmujące.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nauka, technologia i inspirujące spotkania w jednym miejscu. Przed nami Kaliski Festiwal Nauki. Organizatorzy przygotowali dziesiątki bezpłatnych warsztatów, wykładów i pokazów, które już ten piątek zamienią kampus Uniwersytetu Kaliskiego w Centrum Odkrywania Przyszłości. Program obejmuje warsztaty, laboratoria, pokazy, wystawy i spotkania z ekspertami reprezentującymi różnorodne dziedziny nauki. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Na część warsztatów, laboratoriów i wykładów obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej
3: www.rc.fm.
2: Jest radość z przynależności do ścisłej czołówki, aczkolwiek pozostała sportowa złość, że nie udało się ponownie zdobyć brązowego medalu. Mowa o Rebut KPR Ostrowi, która podsumowała we wczorajszy wieczór sezon 25-26 i podziękowała swoim sponsorom oraz partnerom za pomoc i wsparcie. Drugi raz z rzędu miejsce w czołowej czwórce ligi to duży sukces, co podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum asystent Kima Rasmussena Rafał Stępniak.
6: Sezon był na pewno bardzo trudny. Pierwszy raz granie w Europie dla nas wszystkich. Być może oprócz Kima to była naprawdę nowość, ale uważam, że naprawdę ten sezon przebiegał do ostatnich fragmentów, do ostatniego miesiąca bardzo dobrze. No później niestety przytrafiły nam się te kontuzje. Nie chciałbym się usprawiedliwiać tym wynikiem, bo ja uważam, że czwarte miejsce to jest bardzo dobre miejsce, które no cały czas świadczy, że jesteśmy w czołówce Polski. Natomiast wydaje mi się, abyśmy byli w komplecie, to moglibyśmy się bardziej temu Gdańskowi postawić.
2: Biało-czerwone pasiaki nie powiedziały ostatniego słowa i w przyszłości chcą wrócić na podium Orlen Superligi. Swoim partnerom w ramach podziękowań zarząd wręczył wyjątkowy prezent. Replikę piłki z Ligi Europejskiej z autografami całej drużyny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut godzina 9. Drogi południowej Wielkopolski na szczęście wolne od takich przykrych zdarzeń, od kolizji, od wypadków i oby tak właśnie pozostało. Wszystkie krajowe trasy są przejezdne, a utrudnienia występują takie największe, które w tej chwili rzeczywiście mogą powodować problemy na 12 między Kaliszem a Opatówkiem, gdzie nadal drogowcy działają w związku z rozbudową tego fragmentu drogi krajowej w naszej okolicy. Za Ostrowem Wielkopolskim 36, tutaj też zaharze flamki, ten odcinek z problemami pokonujemy i jeszcze trochę to potrwa. W Kaliszu najwięcej aut mamy teraz w centrum miasta, miejscami na Sukienniczej trzeba mocno zwolnić, podobnie na Alei Wolności Wojska Polskiego Poznańska i także chwilę trzeba postać w kilku punktach na światłach na Wojska Polskiego i to właściwie wszystko, jeśli chodzi o poranne problemy na drogach naszego regionu. Jeśli tak pozostanie, będzie dobrze.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
11: Kiedyś specjaliści obawiali się, że będzie odwrotnie, ale sprzedaż nowych samochodów w Chinach nadal spada. Największy rynek motoryzacyjny świata notuje kolejny słaby miesiąc, mimo że producenci ostro walczą o klientów obniżkami cen, promocjami. Coraz głośniej mówi się już, że otwarta wojna cenowa staje się dla producentów wyniszczająca.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
5: Kalendarz muzyczny.
6: Za 17 minut będzie godzina 9, więc zaglądamy teraz do naszego muzycznego wehikułu czasu i sprawdzamy, co się wydarzyło przed laty. W 1950 roku 10 czerwca na świat przyszła Anna Jantar. Absolutnie jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek w latach 70. Która pozostawiła nam po sobie mnóstwo pięknych przebojów. Staruszek Świat, Za każdy uśmiech, Nic nie może wiecznie trwać i ten, który chcielibyśmy wam dzisiaj przypomnieć, Tyle słońca w całym mieście, Anna Jantar.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
4: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Na ten temat.
7: Środa 12.30.
6: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Jarosław Balcar, dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum.
5: Od radia dla Ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur dzisiaj i przelotne opady deszczu, które będą możliwe od godzin popołudniowych. Według synoptyków 15-16, wtedy warto mieć pod ręką parasol, wieczorem również. Spada ciśnienie, to niestety zapowiedź zmian w pogodzie na gorsze. 18 stopni dziś maksymalnie, teraz w Kaliszu około 16.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła 9.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Płaca minimalna wzrośnie, taki jest rządowy projekt. Ceny paliw znów się wahają po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do warszawskiego zoo, gdzie pingwiny dostały nowy dom. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd proponuje, by od przyszłego roku płaca minimalna wzrosła do 4950 zł brutto. Jednocześnie pracownicy budżetówki mają dostać podwyżki. O szczegółach Szymon Kępka.
5: Rada Ministrów przyjęła rekomendacje, z którymi przedstawiciele rządu rozpoczną rozmowę w Radzie Dialogu Społecznego. Premier Donald Tusk.
6: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
5: Przyjęta przez rząd propozycja zakłada również wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto. Premier odniósł się do sytuacji nauczycieli.
6: Nie ma znaczenia, w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
5: Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 144 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymujący najniższą krajową dostanie na rękę około 3704 zł.
4: Ceny ropy naftowej na rynkach paliw wahają się po najnowszej rundzie ciosów między USA a Iranem. Iran wystrzelił co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Wcześniej Stany Zjednoczone zaatakowały, jak twierdzą w samoobronie, irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus. To w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Na stacjach w Polsce dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96, benzyny 98,661, a oleju napędowego 6,46 zł. Senator Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej jest wspólną kandydatką KO i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Jej kandydaturę w Warszawie na specjalnej konferencji zaprezentowali premier Donald Tusk i wicepremier, szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Ona sama tak tłumaczyła, dlaczego chce być prezydentem.
7: Dlatego, żeby przynieść spokój, stabilizację, merytorykę, profesjonalne zarządzanie miastem.
4: Piątkowska podkreślała, że całe dorosłe życie spędziła w Krakowie, ale już jest krytykowana za to, że start w wyborach ogłosiła w Warszawie. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. W powiecie makowskim funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 25 kg alfa PVP o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł. Na gorącym uczynku zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia. Pingwiny przylądkowe z warszawskiego zoo doczekały się nowego domu. Od kilku dni zamieszkują nowy wybieg z przestronnym basenem, w którym odwiedzający mogą podziwiać ich pływackie akrobacje, mówi dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz.
8: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić.
4: To nie koniec prac w ogrodzie zoologicznym. Wkrótce remontowana będzie również małpiarnia i wybieg dla niedźwiedzi polarnych. Nowego domu doczekają się również flamingi.
9: Mateusz Stanicki, witam. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Hiszpania, Francja, Argentyna, Anglia to faworyci turnieju. Ale piękną historię spróbują też napisać debiutanci: Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka, która dotarła wczoraj do swojej bazy, mówi trener tego zespołu Bubista.
10: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywale z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
9: Republika Zielonego Przylądka zagra w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. A przygotowujący się do Mistrzostw Świata piłkarze Demokratycznej Republiki Konga przegrali z Chile 1-2 w rozegranym we francuskim Orleanie meczu towarzyskim. Był to ich ostatni sprawdzian przed Mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku. Grały także Argentyna z Islandią, gdzie padł wynik 3-0, oraz Arabia Saudyjska ze Senegalem. To spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Mundial rusza jutro i na początek mecz Meksyk-RPA. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu decyzją ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego, otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie. A tymczasem dzisiaj na korty w holenderskim z Hertogenbosch wróci Hubert Hurkacz. Jego wczorajszy mecz z Węgrem Martonem Fuksowiczem został przerwany z powodu deszczu. Przystanie 6-3-1-2. Ten pojedynek i spotkanie Kamila Majchrzaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Real Madryt poinformował, że lokalny rywal Atletico odrzucił ofertę za piłkarza Juliana Alvareza. Królewcy proponowali 150 milionów euro. Tymczasem klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 000 000 euro. Atletico stwierdziło w sieci, że nawet nie analizowało tej oferty. Alvarez strzelił dla nich w zeszłym sezonie 20 goli w 49 meczach, dzięki czemu klub zajął czwarte miejsce w tabeli La Liga. A były trener piłkarzy Benfiki Lizbona, José Mourinho, został szkoleniowcem Realu, donoszą portugalskie i hiszpańskie media. Według ich ustaleń Portugalczyk poprowadzi dziś swój pierwszy trening.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: 6 minut mamy po godzinie 9:00. Pędzimy przez poranek, przez środek tygodnia i przypominamy o Światowym Dniu Jazdy Nago na Rowerze.
3: To nie możesz odpuścić. No to Międzynarodowy Dzień Elektryka i Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami, a to ostatnie bardzo ważne.
2: A to możemy, to, że chodzi o to, żeby z UFO pogadać?
3: Tak? Międzynarodowy, między cywilizacjami, to już no. Od razu o obcych cywilizacjach, tak. Takich wiesz.
2: No.
3: Ale to powiem tak, złe słowo obcy. Wszyscy nasi tam. Czy zielony, czy pomarańczowy.
2: Nawet tak zieloniutki to nasz.
3: A co? Bierzemy.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Survivor muzycznie to za nami, 18 po 9, a przed nami kilka naprawdę fajnych, godnych uwagi propozycji w kinie Centrum przy Łaziennej 6 w Kaliszu.
1: Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu fantazy przygodowego, który jest i dla młodszych, i dla starszych, to koniecznie, bo dzisiaj w kinie Centrum po raz ostatni Drzewo Magii. To taki naprawdę spektakularny film i super wygląda, tak będzie cieszył oczu.
0: A jak już się drzewo skończy, to do gry wchodzą zawodowcy. O 18.10 dzisiaj specjaliści od brudnej roboty w błyskotliwie skonstruowalnym filmie.
1: No właśnie, a najbardziej błyskotliwy z tego wszystkiego jest właśnie ten sprzed lat, to absolutny klasyk Podziemny Krąga w rolach głównych, no taka śmietanka, Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, Midlof i Jared Leto o godzinie 20.
0: Się rozpędziła z tymi
1: bo ja uwielbiam ten film, wiesz, ja go już widziałam tyle razy, ale pewnie na tym dużym ekranie jeszcze go będę chciała obejrzeć.
0: Karolina u siebie, tak, tak, można śmiało powiedzieć. Dobrze, zaglądajcie na strony Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, żeby wiedzieć więcej na ten temat, także na rc.fm, a my wracamy do muzyki.

0: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku. Telefon 62 73 73 253 lub 255.
2: No, tego.
3: Może...
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 9:30, czas na wiadomości. Dawid Nawrocki.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Jedna osoba poszkodowana w zdarzeniu w Lenartowicach. Alkomaty kontrolujące kierowców w kaliskich autobusach, a w sporcie zmiany w składzie siatkarek Netland MKS-u.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: W wyniku zderzenia dwóch pojazdów jedna osoba wymagała hospitalizacji. Mowa o zdarzeniu, do którego doszło wczoraj w Lenartowicach w powiecie pleszewskim. Informacja o wypadku dyżurny Pleszewskiej Straży Pożarnej otrzymał o 13:00.
5: Na miejscu zdarzenia okazało się, że wypadkowi uległy dwa samochody, którymi łącznie podróżowało dwie osoby. Strażacy udzielili pomocy tym dwóm osobom do momentu przyjazdu na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Następnie osoby zostały przekazane ratownikom medycznym. Po zbadaniu tych dwóch osób, jedna z osób została zabrana do szpitalnego oddziału ratunkowego przez zespół ratownictwa medycznego.
3: Powiedział Radio Centrum kapitan Artur Burchacki z zespołu prasowego Pleszewskiej Straży Pożarnej. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Przyczyny zderzenia pojazdów wyjaśnia policja.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
3: Ten system zabezpieczający w elektrykach będących w zasobach KLA jeszcze na szczęście nie musiał się uruchamiać, a raczej unieruchamiać pojazd. Wszystkie nowe autobusy mają zamontowane urządzenia do automatycznego badania trzeźwości, które po wyczuciu alkoholu od osoby siedzącej za kierownicą uniemożliwiają jazdę. To jedno z wielu zabezpieczeń zwiększających bezpieczeństwo na drodze, ale też ułatwiających pracę kierowców.
6: Nasze autobusy wykrywają osoby lub jakieś inne przeszkody, które znajdują się blisko przed autobusem podczas ruszania z miejsca. Ostrzegają kierowcę o obiektach znajdujących się w tak zwanym martwym polu, czyli z boku autobusu. Rejestrują znaki drogowe i sygnalizują przekroczenie prędkości. I wszystkie autobusy są wyposażone w system badania trzeźwości. Czyli jeśli kierowca byłby w stanie po spożyciu alkoholu, to nie uruchomi autobusu.
3: Powiedziała Radio Centrum Elżbieta Binder, prezes KKLA. Z innych systemów bezpieczeństwa elektryczne autobusy jeżdżące po ulicach Kalisza informują o przystanku nie tylko wewnątrz pojazdu, ale także na zewnątrz. Z obligatoryjnych w komunikacji miejskiej zabezpieczeń mają kamery, po 4 wewnętrzne i 3 zewnętrzne, w tym jedna rejestruje prawy bok autobusu, żeby kierowca mógł widzieć ruch pasażerski przy drzwiach. W drugiej połowie marca do Kalisza przyjechało 6 pierwszych elektryków, a pod koniec maja kolejnych 19 zakupionych przez miasto Kalisz. Teraz budujemy skład na Tauron Ligę, a zmiany po sezonie to normalna rzecz, mówi Radio Centrum Jacek Pasiński, prezes Netland MKS-u Kalisz. W ten sposób odpowiada na komentarze kibiców, że w tym zespole za chwilę nikt nie zostanie. Reagujących tak na informacje o zakończeniu przez klub współpracy z kilkoma zawodniczkami, które grały w jego barwach w minionym sezonie.
7: Zostaje 8 zawodniczek, jest 14, czyli pisane kontrakty będą 6 zawodniczkami. W sztabie trochę będzie rotacji. Na pewno zostaje z nami Sebastian. Nowe wyzwania, w związku z tym muszą być jakieś korekty. Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli byśmy zostali w tym samym składzie, na pewno byśmy bili się o utrzymanie. Czy byśmy się utrzymali? Trudno powiedzieć. Niemniej chcemy iść do przodu, chcemy iść kroczek dalej, by bić się o coś więcej, by w końcu dla miasta Kalisza zdobyć ten upragniony medal.
3: 6 nowych zawodniczek przyjdzie w miejsce 6, których odejście Netland MKS Kalisz już ogłosił. Teraz informuje o tych, które zostają, a w wakacje będzie zdradzać nazwiska nowych siatkarek, które wzmocnią zespół po rocznej nieobecności w Tauron Lidze.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Lata 90., 1990, 91 rok. Taki przełom, kiedy była praca nad tym albumem In the Heart of the Young i formacja Winger. I właśnie z tego albumu mamy dla Was kawałek Easy Come, Easy Go.

0: mam już z kim.
1: Reklama.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
1: Reklama.
6: Od radia.
7: Na ten temat.
8: Środa 12.30.
7: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Jarosław Balcar, dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum.
6: Od radia dla ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Pochmurny początek dnia i z upływem dnia tych chmur będzie coraz więcej, a później pojawią się opady deszczu. Padać może od 15 do wieczora przelotnie, niekoniecznie intensywnie, ale parasol warto mieć pod ręką. Na termometrach 18 dziś maksymalnie, teraz w Kaliszu i okolicy 15 stopni. Na barometrach jeszcze stabilnie, ale ciśnienie będzie spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
4: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Awaria kolei na Śląsku jest sporo utrudnień. UOKiK żąda od banków zmian w procedurach spadkowych. Po finale French Open kolejne nagrody dla Mai Chwalińskiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich jest opóźnionych po awarii urządzeń sterowania ruchem w Katowicach, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aby zminimalizować skutki awarii w porannym szczycie, pracuje Zespół Zarządzania Kryzysowego. Do awarii doszło wczoraj przed 21. Ruch prowadzony jest w ograniczonym zakresie. Prezes UOKiK zażądał od banków zmian w procedurach związanych z obejmowaniem spadku po klientach. Banki mają uprościć zasady obejmowania spadków oraz zapewnić jasne i jednolite informacje spadkobiercom. Śmierć bliskiej osoby nie może oznaczać dla rodziny wciągnięcia w wir niejednoznacznych i niejednolitych procedur, podkreśla prezes urzędu. Jarosław Kaczyński ma dzisiaj zeznawać w prokuraturze okręgowej. Został wezwany na 10 na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież. Śledztwo w sprawie dwóch wież zostało wszczęte przez warszawską prokuraturę okręgową w lutym zeszłego roku. Sprawa związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Dotyczy ono doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd. Po śmiertelnym wypadku na drodze w Ząbkach pojawiają się pytania o regulacje firm przewozowych. Ważne jest stosowanie się kierowców do polskiego prawa, a nie ich pochodzenie, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń i dodaje, że statystyki nie wykazują różnicy w bezpieczeństwie przejazdów między polskimi a zagranicznymi kierowcami.
6: Mamy tutaj pełną równość, przynajmniej tak wynika ze statystyk. Obcokrajowcy powodują podobną ilość wypadków jak Polacy na drogach.
5: Do wypadku doszło w sobotę. 37-letni obywatel Turcji, wykonując manewr skrętu w lewo z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia z innym samochodem. Zginęły dwie osoby. Sprawca jest w areszcie. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 cm, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, komentuje, że na zachodzie Europy znany jest od wielu lat.
7: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Stał się tam gatunkiem pospolitym. Wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami tego typu ciemne zakamarki.
5: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych. Na razie nie zadomowił się jednak u nas na stałe. Na fali największego sukcesu w karierze Maja Chwalińska odbiera kolejne wyróżnienia. Kilka dni po występie w finale wielkoszlemowego French Open tenisistka została doceniona także przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z rąk ministra sportu Jakuba Rutnickiego odebrała roczne stypendium sportowe w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.
8: Po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła.
5: Następny przystanek Maji Chwalińskiej to Wimbledon, który rusza pod koniec czerwca. Tam tytułu bronić będzie Iga Świątek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 4 minuty mamy po godzinie 10.
4: Maja Chwalińska ponoć powiedziała o urlopie, że tak, będzie spać, będzie jeść, spędzać czas bardzo dobrze z przyjaciółmi i powiedziała tak, że jest babcią w środku, każdy się śmieje, że jestem taka spokojna, zawsze mam swoją herbatkę, krzyżówki, ale mu jak mówi, myśli, że z boku mam takie babcine rutyny, których uwielbiam się oddawać, zwłaszcza po takim stresie. Ja myślę, że nie dziwię.
2: Tak, to jest ten moment, kiedy musimy Mai dać trochę odpocząć.
4: Święty spokój. No.
2: Wyłączamy się z tematu.

0: Reklama.
1: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: To chłopaki z Rolling Stones, wiecznie młodzi. In the Stars, 17 po 10.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
2: Mama, teraz dla was coś dobrego, a raczej bobrego. Jest pewna stacja w Londynie, stacja metra, która miała ogromny problem z wodą. Jak to z wodą bywa, jak są ulewy, no to jest zalanie.
0: Tak. I w związku z tym kasy
2: dużo trzeba było wydać, żeby temu zapobiec, a tu się okazało, że w pobliskim parku przewrócili z powrotem do naturze bobry. I taka rodzinka zabrała się do roboty.
0: Tak, czyli oni po prostu uratowali to metro, bo znaleźli te bobry w pobliskim parku i one tam zaczęły tak działać, że dzięki temu tej wody już nie ma.
2: Oni nie znaleźli, tylko bobry po prostu po 400 latach znów zawitały do parku. One jak zawitały, no tak je wpuszczasz, wiesz, na wolność, to one już tam działają. I tak zadziałały, że zrobiły z parku istną gąbkę. Tutaj, wiesz, postawiły tam coś
0: podgryzą,
2: zrobiły,
0: tu podgryzą.
2: No i się okazało, że nagle przestała być stacja podtapiana, a tam już szło naprawdę w grubych kasach i z grubym sprzętem.
0: No, plany. Powiem ci, że nie jeden by sobie takiego boberka, że tak powiem, wypożyczył, żeby mu piwnicy nie zalewało na przykład po opadach.
2: Widzisz, tylko co z tego dla boberka, tak jest, powiedz mi?
0: Satysfakcja,
2: że sobie podgryzł.
0: Wniosek z tego na kłopoty boberek.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: 25 minut po godzinie 10, zbliża się 33. Lastrada. Oczywiście mamy już w tym tygodniu wydarzenia lastradowych, spotkanie Maskarada, czyli takie działania uliczne zaplanowane na placu przy Młodzieżowym Domu Kultury.
1: No właśnie, pogoda zazwyczaj potrafi popsuć plany, więc zawsze jest jakaś odpowiedź, organizatorzy są przygotowani.
0: Ale nie. Deszcz Lastradzie jest niestraszny, absolutnie.
1: Nie, niestraszny i wy też jesteście przygotowani, bo zawsze rozkładacie gdzieś parasol, jeżeli taka potrzeba zajdzie, ale w sytuacji dzisiejszej imprezy?
0: Wszystkie te wydarzenia, których możecie się spodziewać, warsztaty, wystawy, pokazy taneczne, to wszystko odbędzie się tym razem nie przed, a w, czyli na sali gimnastycznej oraz innych przestrzeniach Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Teatralnej 3. Tam warto zaglądać.
1: No właśnie, warto zajrzeć także do Centrum Kultury i Sztuki, gdzie od wczoraj wystawa właśnie zdjęcie z Lastrady. Wczoraj był wernisaż, a wy możecie oglądać. O wernisażu powiemy więcej o 10.30.

0: 10:30, czas na wiadomości. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dziś kolejne odsłony La Strady, ponadto 75-lecie Archiwum Państwowego w Kaliszu, a na koniec przepływ.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tutaj obecność jest obowiązkowa. Tak jak od lat obecna za aparatem fotograficznym na La Stradzie jest Karolina Bazan, która zatrzymane w kadrze chwile Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych prezentuje w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Obecna, bo taki tytuł nosi wystawa, to zaledwie kilkadziesiąt z kilku tysięcy fotografii, które wykonała w czasie ostatnich edycji organizowanego od 33 lat wydarzenia.
4: Obecna jestem w fotografiach, obecna w kulturze już od wielu lat, ale też bardzo mocno obecna w życiu. Też jestem dobrze uziemiona i dobrze się w tym życiu czuję. I tą obecność chcę właśnie pokazywać w fotografiach. Zawsze nie mogę się doczekać festiwalu. Wypełniam, jakby realizuję wtedy moje ADHD i nadpobudliwość i też trochę impulsywność. Jest to też pasja do teatru, jest to pasja do różnych wcieleń i kreacji, bo tegoroczna La Strada nosi właśnie taką nazwę. I jest to też przede wszystkim łączenie dwóch pasji, fotografowania i obserwowania teatru.
2: Powiedziała Radio Centrum Karolina Bazan, fotografka i reporterka kultury, na co dzień związana z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. I właśnie tam we wczorajszy wieczór odbył się wernisaż jej wystawy, która jest jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznej 33. La Stradzie, której środowe deszcze nie straszne. Jak przekazali organizatorzy, niczego oni nie odwołują. Tak więc od 16 w ramach maskarady w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu warsztaty artystyczne oraz wystawy i pokazy wokalne, taneczne oraz muzyczne. Udział jest bezpłatny, a partnerem medialnym jest Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: W tym roku Archiwum Państwowe w Kaliszu obchodzi 75-lecie działalności. Z tej okazji placówka stworzyła jubileuszową wystawę poświęconą ponad 7 dekadom składnicy zasobów archiwalnych, które udostępniła.

0: udostępniono online w Międzynarodowym Dniu Archiwów.
1: Wystawa 75 lat Archiwum Państwowego w Kaliszu została opracowana w podziale na działy tematyczne. Siedziby archiwum, kadra, gromadzenie zasobu archiwalnego, zasób archiwalny, zabezpieczenie zasobu, digitalizacja materiałów archiwalnych, wystawy, edukacja, współpraca z otoczeniem społecznym, działalność naukowa, działalność wydawnicza oraz szkolenia i warsztaty. Każdy opatrzony jest informacjami oraz zdjęciami. Wystawę można oglądać online na stronie Archiwum Państwowego w Kaliszu, a jej otwarcie zbiegło się z przypadającym 9 czerwca Międzynarodowym Dniem Archiwów, w ramach którego oprócz ekspozycji rocznicowej zaplanowano rozwiązanie tegorocznej edycji konkursu Ad Fontes – Odkrywanie tajemnic Kalisza i regionu kaliskiego. To wydarzenie zaplanowano na 17 czerwca. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Jeszcze tego lata mieszkańcy Pleszewa będą mogli przejść się lub przejechać rowerem nową trasą łączącą ulicę Sienkiewicza z ulicą Samulskiego. Inwestycja wartości blisko 2 400 000 zł wchodzi właśnie w decydującą fazę.
3: Jednym z najważniejszych i najbardziej wymagających etapów budowy ścieżki było wykonanie przepustu na rzecz CNR. Ta spektakularna operacja zakończyła się sukcesem, to znaczy, że kluczowy element całego przedsięwzięcia został już zrealizowany. Budowa przepustu na Nerze była niezbędna, aby zachować ciągłość planowanej trasy pieszo-rowerowej i umożliwić dalszy postęp prac. Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w Pleszewie będzie miała około 700 metrów długości i poprowadzi wzdłuż torów kolejowych, dołączy do istniejących odcinków infrastruktury. Powstaje asfaltowa nawierzchnia, oświetlenie, ławki, zieleń, dzięki czemu trasa będzie służyć zarówno rowerzystom, jak i spacerowiczom. Szczególnie atrakcyjny ma być odcinek przebiegający w pobliżu Neru. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu przez miasto Pleszew dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

0: za kwadrans 11. Donald Trump to oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych, przez jednych uznawany, przez innych nie, ale także bohater wielu memów i generalnie dostarczyciel wielu powodów do żartów.
1: Tak, rozrywki. Czasami to już nie ma co się denerwować, płakać, wystarczy się pośmiać. Ja myślę, że tutaj z takim przymrużeniem oka również stacja popularna w Stanach Zjednoczonych, czyli CNN.
0: Sprawa jest oczywiście zupełnie poważna, bo dotyczy konfliktu między Stanami a Iranem, w który zaangażowano też kilka innych państw, ale Donald Trump zapowiedział,

0: To jest oczywiście Mrozu z numerem absolutnie nie do podrobienia. Jak Mrozu zaczyna śpiewać, to wiadomo, że to jest ten gość.
1: Tak, to ten, nikt inny, i od razu słychać, i te kawałki też są bardzo przyjemne. Nie ma miejsca jak dom, to my też do domu, co?
0: My też do domu, ale jeszcze chciałem tylko zaznaczyć, że jakby komuś się Mrozu spodobał z tym numerem, to RCFM
1: no
0: Top 30, tam jesteśmy, tam najlepsze kawałki, można głosować i wspierać gościa. W piątek może wyląduje w czołowej 30.
1: Trzymamy mocno kciuki i za was
0: też. A my do domu, tak, do domu.
1: Tak, za was też, żebyście dzisiaj wytrwali w pracy, żeby wam było dobrze.
0: Coś jeszcze?
1: No i że Damian
0: tak
1: też
0: się
1: będzie.
0: Miło zrobiło, tak słodko bym powiedziałbym.
1: No
0: dobrze. Po 11 z wami Damian Klimiński. My dziękujemy za poranek. Cześć.
1: A?
2: Reklama.
3: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
4: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
3: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
4: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
3: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
3: i Arkadiusz Mareniec.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtendy, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura 24.pl. Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Teraz w okolicach 15 stopni, maksymalnie temperatura ma wzrosnąć do 18 stopni. No i dzisiaj w ciągu dnia przewaga chmur. Już tego słońca tyle nas nie czeka, ale czekają nas za to opady deszczu, które jeszcze tego popołudnia mogą się nam przytrafić. Póki co słaby wiatr wiejący ze wschodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pracowita noc za strażakami na Śląsku w związku z burzami. Miało być porozumienie, są kolejne ataki na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do Meksyku, by poczuć atmosferę mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pracowita noc za strażakami w Śląskiem w związku z pogodą interweniowali 87 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska.
4: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru, 57 zdarzeń oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
3: Najwięcej interwencji było w powiecie bielskim, Bielsku-Białej, a także w Katowicach. Nadal są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południa województwa śląskiego oraz dla Małopolski przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują do 14. Miało być porozumienie, są kolejne ataki. Na Bliskim Wschodzie jest niespokojnie. Amerykanie twierdzą, że musieli odpowiedzieć na zestrzelenie przez Irańczyków ich helikoptera. O szczegółach Tomasz Orchowski.
5: Irańczycy zestrzelili amerykański helikopter. Nie jest jasne, czy celowo. Waszyngton odpowiedział, bo musi. Jak przekazał Trump, Teheran uderzył znowu. Preferujemy język dyplomacji, ale innymi językami posługujemy się znacznie płynniej, grozi irański negocjator. Sytuacji nie ułatwiają Izraelczycy, którzy przeprowadzili serię ataków na południu Libanu. Teheran ostrzega, że uderzenia spotkają się z odpowiedzią, a to wszystko złe wieści dla Trumpa. Jemu zależy na porozumieniu. Amerykanie nie rozumieją tej wojny, co może odbić się na poparciu republikanów w listopadowych wyborach uzupełniających.
3: Ponad połowa Polaków źle ocenia rząd. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Rząd Donalda Tuska popiera co trzeci badany. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się do osób, które za łapówki załatwiały urzędowe sprawy w gdańskim zarządzie dróg. Osoby, które ujawnią się same, zanim wpadną na to śledczy, nie poniosą za to konsekwencji. To część śledztwa przeciwko jednemu z urzędników, który jest podejrzewany o pomoc w kupowaniu miejskich gruntów bez przetargów. Paweł Radzewicz.
6: Korupcyjny mechanizm polegał na takim opisaniu danej działki, by mogła być ona sprzedana bez przetargu, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
7: Deweloper przekazał 25 tysięcy za załatwienie bezprzetargowego zbycia gruntu należącego do gminy miasta Gdańsk.
6: Urzędnik, który po pieniądze podjechał luksusowym Maserati, pracował w zarządzie dróg od 2 dekad. Łapówek, zdaniem prokuratury, niemal na pewno było więcej, stąd apel o zgłaszanie się tych, którzy je wręczali.
7: Jeśli my przyjdziemy po kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie.
6: Za udział w korupcyjnym procederze grozi 8 lat więzienia.
3: Mundial już rozgrzewa kibiców, chociaż pierwszy mecz turnieju dopiero jutro, to w Mexico City, gdzie turniej jutro wystartuje, już czuć gorączkę Mistrzostw Świata. Na lotnisku Benito Juareza fanów witają mariachi. Na lotnisku Meksykanie ustawili też gigantyczną replikę Pucharu Świata i oficjalną piłkę tegorocznego mundialu, Triondę. Ale są i protesty. Tysiące osób zablokowało główną drogę dojazdową do stadionu Azteca, gdzie odbędzie się ceremonia otwarcia. Protestowali nauczyciele, którzy domagają się podwyżek i reformy emerytalnej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty już po godzinie 11. Damian Klimiński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. To już środowe przedpołudnie. Backstreet Boys na początek naszego spotkania. Yeah,

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska. W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
7: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.

To nowość od Michała Szpaka. Utwór Maj, którego słuchamy sobie całkiem przyjemnie w czerwcu. Dzisiaj już dokładnie 10 czerwca w kalendarzu, środa, a w kalendarzu świąt nietypowych czeka na przykład na nas święto tego, którego podobno prąd nie tyka. Dzień elektryka, słuchajcie. Wszystkiego dobrego dla tych, którzy nie boją się wysokiego napięcia i łączą te kabelki na co dzień. Pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie i dla was gramy dalej już teraz. Ellie Goulding w Łośnikach.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: To był pomysł na biznes, ale skończy się w sądzie. Mowa o fałszywym kominiarzu, który świadczył swoje usługi na terenie powiatu jarocińskiego. Opowiemy o tym już niebawem, bo kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu o godzinie 11.30.

0: 11.30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Czy to sekretarz powiatu kaliskiego, czyli wyniki badań krwi mężczyzny zatrzymanego przez świadków na stacji paliw? Ponadto Kalisz i pierwsze mieszkanie treningowe dla osób w spektrum autyzmu. W tym serwisie też fałszywy kominiarz zatrzymany, a w sporcie Jakub Krawczyk, który wraca do formy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Znamy wyniki badań krwi kierowcy, który 3 maja został zatrzymany przez świadków na stacji benzynowej w Brzezinach. Ich zdaniem 44-latek znajdował się wówczas pod wpływem alkoholu. Gdy na miejscu zjawiła się policja, ten odmówił badania alkomatem, dlatego czekać trzeba było na wyniki badań krwi. Te, choć policji były znane wcześniej, do publicznej wiadomości zostały podane dopiero dzisiaj. 2,8 promila alkoholu we krwi to wynik 44-latka, którym według nieoficjalnych informacji Radia Centrum jest sekretarz powiatu kaliskiego. Bezpośrednio po zdarzeniu, gdy jeszcze nie były znane oficjalne wyniki badań krwi, mężczyzna przez kilka dni był na zwolnieniu. Kiedy wrócił do pracy, to jego przełożony, starosta kaliski Jan Adam Kłysz, odmawiał deklaracji co do jego przyszłości, argumentując to prywatnością urzędnika, który w tamtym momencie oficjalnie o nic nie był oskarżony. Jakie teraz będą kroki starosty w tej sprawie? Radio Centrum zwróciło się do Jana Adama Kłysza o komentarz, który opublikujemy niezwłocznie po uzyskaniu go. Warto dodać, że wicestarosta kaliski Paweł Kaleta deklarował wcześniej, że sprawa ta nie będzie zamiatana pod dywan.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Pierwsze w Kaliszu mieszkanie treningowe dla osób ze spektrum autyzmu uroczyście otwarte. Lokal znajduje się w budynku przy ulicy Majkowskiej 6 w Kaliszu. Zadanie to zostało współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, który na remont, wyposażenie oraz opłacenie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania mieszkania przeznaczył 640 tysięcy złotych.
3: Od 2018 roku realizowany projekt mieszkań treningowych. Te mieszkania to nie są mieszkania docelowe, to są mieszkania, które mają przygotować osoby z spektrum autyzmu do samodzielnego życia, do samodzielnego mieszkania, do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, sprzątania, zagospodarowywania czasu dnia, no i najlepiej do samodzielnej pracy.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Kretkowska, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Mieszkanie przeznaczone będzie dla trójki uczestników.
4: 3 pokoje mieszkalne, 1 pokój opiekunatu, część wspólna, czyli salon z kuchnią i łazienką. Opiekun będzie z podopiecznymi, bo opiekun będzie stanowił wsparcie dla nich i taki drogowskaz w planowaniu tej swojej przestrzeni codziennej.
2: Powiedziała Radio Centrum Iwona Niedźwiedź, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Jak dodaje, pierwsze decyzje mieszkalne będą wydawane na pół roku, jednak uczestnicy programu będą mieli możliwość wcześniejszego zrezygnowania z udziału.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: To był dobrze zapowiadający się interes, ale po zaledwie 3 miesiącach jego założyciel musiał zakończyć działalność i stanie oko w oko z wymiarem sprawiedliwości. Mowa o fałszywym kominiarzu świadczącym swoje usługi na terenie powiatu jarocińskiego.
5: Interes ruszył w marcu. Mężczyzna za odpowiednią opłatą wykonywał mieszkańcom powiatu jarocińskiego czyszczenia przewodów kominowych, z tym, że nie miał odpowiednich kwalifikacji. Informacje o fałszywym kominiarzu zaczęły docierać do zespołu do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, którego funkcjonariusze ustalili personalia mężczyzny. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec gminy Jarocin. Podczas swojej działalności od marca do maja bieżącego roku mężczyzna wykonał 98 odbiorów kominiarzy. Ostatecznie mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, którego dopuścił się przy pomocy sfałszowanych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: To już nie jedna jaskółka, która jak wiadomo wiosny jeszcze nie czyni, ale kolejny bardzo solidny występ Jakuba Krawczyka. Po 2 niezłych meczach w Łodzi i Poznaniu Ostrowianin we wczorajszy wieczór ścigał się w Szwecji, gdzie dla swojego klubu zdobył 8 punktów w 4 wyścigach, a jego zespół wygrał 55-34. Po spotkaniu w Poznaniu Jakub Krawczyk powiedział Radio Centrum, że czuje zwyżkę formy, którą powoduje m.in. regularność startów.
6: Parę razy też miałem takie momenty, więc po prostu wiem, że jeśli nie idzie, to po prostu trzeba dalej robić to, co się robiło i nic nie zmieniać, nie kombinować, bo skoro było dobrze, no to gdzieś ta forma na chwilę gdzieś może znikła, ale już myślę chyba wróciła i robię dalej to, co robiłem, cieszę się z żużla i oby tak było. Żużel polega na szukaniu cały czas, jak nie szukasz, to inni cię w końcu wyprzedzą, więc tutaj cały czas pilnujemy, obserwujemy, trenujemy, patrzymy, sprawdzamy, żeby być jak najbardziej do przodu.
2: Dodajmy, że w tej samej drużynie w Szwecji co Krawczyk jeździ Chris Holder. Australijczyk zawodzi nie tylko w Polsce, w Szwecji też pojechał słaby mecz, zdobywając zaledwie 5 punktów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Ja teraz jeszcze przed południem zwalniamy nieco tempo. Relax, take it easy. Mika w głośnikach za 25 minut południa.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: dodam, że na swoje ulubione utwory cały czas możecie zagłosować na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: A najbliższe notowanie już w piątkowy wieczór po 20:00.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Kierowcy, uważajcie, w Ostrowie Kaliskim. To jest miejscowość w gminie Brzeziny na drodze wojewódzkiej numer 449. Doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego samochód osobowy dachował. Na miejscu pracują w tej chwili służby ratunkowe. Na kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. Droga wojewódzka numer 449, miejscowość Ostrów Kaliski w gminie Brzezinę. Kierowcy, uważajcie zatem, a za informację dziękujemy serdecznie słuchaczowi Mateuszowi. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy i będziemy oczywiście do sytuacji na drogach cały czas jeszcze wracać.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
6: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
7: Garnitury!
8: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
9: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na

0: kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Futbol, futbol, futbol. Śpiewała kiedyś Maryla Rodowicz, a temat w ciągu najbliższych dni, tygodni to będzie mundial, mundial, mundial, bo ten startuje i to już jutro ruszają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku, a my do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata o godzinie 12:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas spore zachmurzenie i cały czas jesteśmy w zasięgu chmur, z których już niebawem może spaść deszcz. Tego popołudnia możliwe są opady, ale raczej spokojnie i bez burz. Dodatkowo temperatura wzrośnie nieco, do 19 stopni maksymalnie dzisiaj po południu. Jeśli chodzi z kolei o ciśnienie, to powoli spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prezes PiS przesłuchiwany jako świadek w sprawie dwóch wież. Nowe badania o przemocy rówieśniczej porażają danymi. Ostatnie przygotowania przed jutrzejszym otwarciem mundialu w krajach Ameryki Północnej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież, czyli niezrealizowanej inwestycji biurowej spółki Srebrna. Spółka związana z Prawem i Sprawiedliwością miała w planach postawienie dwóch wieżowców w Warszawie. Do budowy nie doszło, a były współpracownik Srebrnej, austriacki biznesmen, twierdzi, że został oszukany. Wiatraki i fotowoltaika, atom oraz gaz, to na nich ma się opierać nasz system energetyczny za 15 lat. Tak brzmią rządowe założenia Krajowego Planu Energii i Klimatu, wyznaczające kierunki naszej transformacji energetycznej. Zmiana wymaga jednak 3 bilionów złotych inwestycji w energetykę. Jednocześnie w tej samej strategii rządzący zapowiadają, że koszty wytwarzania energii mają spaść w 2040 roku o 20%. Co dobrze wygląda na papierze, niekoniecznie pójdzie w parze z niższymi rachunkami dla gospodarstw domowych i firm, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
4: Ja przyznaję, że zajmując się energetyką od wielu, wielu lat, w ogóle nie rozumiem tej narracji, bo rzeczywiście przy wprowadzaniu większej ilości OZE ceny energii hurtowe spadają. Natomiast oczywiście, że te koszty integracji systemu odgrywają bardzo dużą rolę, też dużą rolę odgrywają podatki. No i właśnie dlatego myślę, że trochę politycy nam ściskają kit i sami się zapędzają w kozi róg.
3: Polska jest ostatnim unijnym krajem, który przedstawił swój plan energetyczny, a jednocześnie, jak podkreśla ekspertka, krajem, który ma najwięcej do zrobienia w transformacji energetycznej. Aż 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. To wynik najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wśród ponad 140 tysięcy uczniów, mówi współautorka badania, socjolog Joanna Kopycka.
5: Tak naprawdę prawie każde dziecko z tą przemocą rówieśniczą na co dzień w szkole się spotyka. Czy jest to przemoc fizyczna, czy jest to przemoc emocjonalna, taka jak wykluczanie z grupy.
3: Autorzy badania zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem. Jest duża grupa uczniów, która nie wie, gdzie zgłaszać takie przypadki i do kogo zwrócić się o pomoc. Takiej wiedzy nie posiada co 10 uczeń. Jutro ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia imprezy, problemów nie brakuje, o czym Mateusz Stanicki.
6: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteka w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Demonstranci należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju, Claudia Sheinbaum, określiła te protesty jako prowokację.
7: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
6: I zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie.
3: W jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA.
1: Kursy walut.
2: To może dolara na początek. Sprawdźmy w kontekście tego mundialu. Dolar teraz to 3,67 zł. Euro w tym momencie 4,25 zł. Średni kurs dla franka szwajcarskiego wynosi z kolei 4,60 zł, a dla funta brytyjskiego to 4,92 zł.
1: Radio Centrum. Słuchaj. słuchasz, więc wiesz.
2: I już 4 minuty po 12:00.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I gra muzyka. Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: I jeszcze przypomnienie dla kierowców. Chodzi o miejscowość Ostrów Kalicki w gminie Brzeziny pod Kaliszem. Drogę wojewódzka numer 449. Tam dachowanie samochodu osobowego. Na miejscu wciąż możecie napotkać obecne służby ratunkowe, straż pożarną oraz policję pracującą na miejscu zdarzenia, więc także w dalszym ciągu możliwe utrudnienia w ruchu.
1: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy. Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
7: Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
8: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A już niebawem, bo już o 12.30 na antenie Radio Centrum gościć będziemy Jarosława Balcara, dyrektora Biblioteki Publicznej imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Ta rozmowa już za kilka minut na naszej antenie. Tymczasem jeszcze porcja muzyki. No i to jest utwór, który każdy doskonale zna już chyba po pierwszej nutce. Modern Talking, Cher Lady w głośnikach, Rob Thomas w kolejce.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złoty 89. Wybierz Społem.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura 24.pl.
8: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Reklama.

0: Centrum. Gra muzyka.
1: 12.30 na zegarach.
0: Na ten temat. Radio Centrum.
2: Dzień dobry, Mateusz Kurzaj, a moim i Państwa gościem jest dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, pan Jarosław Balcar. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie.
2: Wiele osób nadal kojarzy bibliotekę przede wszystkim z wypożyczaniem książek. Tymczasem współczesne biblioteki pełnią znacznie szerszą rolę. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda to w Ostrowie Wielkopolskim?
3: No chyba to nie będzie żadnym odkryciem, że dzisiaj biblioteki rzeczywiście są tym trzecim miejscem i to się dzieje w całej Polsce, bo my bardzo dużo sieciujemy między sobą, wiemy, co się dzieje u naszych sąsiadów, tu bliżej i dalej. Także rzeczywiście biblioteka dzisiaj różni się zdecydowanie od tych, które znamy z czasów, kiedy my chodziliśmy do szkoły, gdzie głównie książki i ewentualnie jakieś czasopisma były dostępne w czytelniach. Dzisiaj te biblioteki starają się obniżyć ten próg wejścia, tak aby czytelnicy nie czuli się skrępowani tym, że tutaj to jest taka świątynia książki tylko i wyłącznie, ale jest to miejsce takie otwarte do różnych działań, do różnych aktywności. I bardzo liczymy na to, i to się zresztą udaje, że czytelnicy przychodzą ze swoimi pomysłami, co by tutaj ciekawego zrobić. My im w tym pomagamy, także wystarczy zobaczyć naszą ofertę i wtedy się przekonamy, że tutaj od teatru przez gry, planszówki, RPG po odsłuch muzyki na winylach i inne aktywności, łącznie z graniem w brydża, wszystko się u nas tu realizuje.
2: Czyli można powiedzieć, biblioteka jest dziś miejscem spotkań.
3: Zdecydowanie tak. To nie tylko spotkania autorskie, które oczywiście cały czas cieszą się dużym zainteresowaniem, które zresztą biblioteka zgodnie ze swoim statutem organizuje i realizuje, ale to są te wszystkie inne aktywności, które na pierwszy rzut oka może się wydają trochę może przyziemne, ale wspólne pieczenie chleba czy zrobienie makramki tudzież jakieś przesadzanie roślin jest również inspirujące i też może być zaczynem do tego, aby sięgnąć po jakąś literaturę fachową, chociażby w tym zakresie.
2: Bo w Ostrowie jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc właśnie związanych z biblioteką i właśnie taką działalnością jest Mediateka przy ulicy Kolejowej. To może zacznijmy właśnie od Mediateki. Co wyróżnia to miejsce?
3: Mediateka jest rzeczywiście takim tworem, który powstał z myślą o nowoczesnych technologiach. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że z tymi technologiami to tak nie do końca jesteśmy w stanie nadążyć sprzętowo, bo nie wiem, jaki budżet by musiała mieć taka placówka, żeby to realizować. Natomiast jeśli chodzi o kompetencje, to staramy się przekazywać różne tę wiedzę, te doświadczenia, które nie tylko bibliotekarze, ale też specjaliści, którzy przyjeżdżają do nas, są w stanie przekazać. Mówię tutaj o sali, o studiu nagrań Komeda, które cieszy się dużym zainteresowaniem. Tam można przyjść nagrać audiobooka, można nagrać swoją płytę wokalną czy muzyczną. Można nauczyć się obsługi tego sprzętu przy pomocy naszego instruktora. Także samodzielnie można taką płytę zmontować. Trzeba się zapisać, tak, ponieważ no, liczba osób jest dość duża, która by chciała z tego skorzystać, zespołów, ale też osób prywatnych, które chociażby chcą głosowo nagrać swoje teksty, które kiedyś napisali, a teraz mają taką potrzebę, żeby je uwiecznić w ten sposób. Także to wszystko się dzieje. Oprócz tego w studiu Komeda możemy też zdigitalizować nasze stare zapisy na płytach czy nieodtwarzanych dzisiaj kasetach VHS. Możemy powrócić do przeszłości, odtwarzając te materiały i zapisując je w formie cyfrowej już.
2: To bardzo szeroka działalność widzę biblioteki jest.
3: To jest oczywiście wycinek tego, co my tam robimy, bo w Mediatece oprócz tego sprzętu muzycznego czy nagraniowego mamy także scenę teatralną, ponieważ doszliśmy do wniosku, że i zainteresowania zespołu i osób, które tam przychodziły, są takie, żeby grać spektakle. Także tworzymy swoje spektakle, scenariusze, zbieramy grupę aktorów i w tym miesiącu chociażby mamy trzy spektakle, trzy różne tytuły. Po raz któryś Ależ Ryszardzie, spektakl komediowy w reżyserii Bogny, pani kierownik Filip Biblioteki Bogny Walkowiak, tutaj pomyliłem nazwisko, Bogny Skrzypczak-Walkowiak i pani Bogumiły Bednarek. Mamy również scenę z Seniora i również spektakl pod koniec czerwca na deskach Mediateki i monodram również odbędzie się niebawem też w Mediatece. Także trzy spektakle, trzy tytuły, chociażby tylko w czerwcu.
2: Czy obserwujecie właśnie dzięki temu rosnące zainteresowanie taką formą działalności?
3: Tak, widzimy to zainteresowanie, ponieważ za pomocą pewnego portalu staramy się rezerwować miejscówki na te spotkania, ponieważ te spotkania są bezpłatne. Uczestnicy zajęć w bibliotece co do zasady nie płacą. Chyba, że są to jakieś koszty związane z materiałami, które trzeba pokryć, ale co do zasady nie pobieramy żadnych opłat. I także spektakle są grane nieodpłatnie. Także na ten spektakl komediowy wejściówki rozchodzą się w kilkanaście minut. To jest niesamowite, bo my po prostu kolejne terminy ustawiamy. Drugi dzień gramy spektakl. Po jednym dniu już nie ma kolejnej partii wejściówek, także no, jest to bardzo duże zainteresowanie.
2: Ostrowianie żywo interesowali się również powstaniem nowej siedziby filii numer 2. To jedna z największych inwestycji bibliotecznych ostatnich lat. Czy taka inwestycja zmienia sposób funkcjonowania w ogóle biblioteki?
3: Tak, to zupełnie przewróciło tutaj chyba myślenie Ostrowian o bibliotece i myślę, że właśnie o to nam chodzi, żeby pokazać, że to wnętrze, ta przestrzeń jest bardzo przyjazna, bardzo otwarta, bardzo wszechstronna. Tutaj mamy strefy warsztatowe, warsztatów kulinarnych, które możemy odbyć, warsztatów rękodzielniczych. Możemy prowadzić różne inne typy działań, typu jak chociażby gry planszowe, spotkania osób zajmujących się grami fabularnymi. Są specjalne sprzęty. Nasze rzutniki laserowe też dają radę w tej przestrzeni z wyświetleniami w ciągu dnia. Także tutaj mamy dość duże zasoby. No i oczywiście jest sala odsłuchu płyt winylowych. To jest taki wyróżnik tej filii i chyba wśród bibliotek w Polsce również. Miejsce, w którym można przyjść i posłuchać winylowych płyt w wygodnych fotelach, na dobrym sprzęcie, w miłym anturażu. Także to wszystko tutaj w filii numer 2 na ulicy Kolejowej 3 w Ostrowie.
2: Wiem też, że biblioteka aktywnie pozyskuje także środki zewnętrzne. I jednym z takich najnowszych przedsięwzięć jest projekt Głośne Słuchanie. Właśnie, to ciekawy kierunek, szczególnie w świecie nowych technologii. Mógłby pan powiedzieć coś więcej na ten temat?
3: Tak, no projekt został ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I operatorem tego projektu jest Instytut Książki. Chodzi tutaj w tym projekcie o to, aby popularyzować audiobooki, ale nie tylko, ponieważ naszymi odbiorcami są najmłodsi, młodzież, starsi, a także seniorzy. Także próbujemy zintegrować te grupy wiekowe, zaprosić do wspólnego słuchania ze zrozumieniem i potem z dyskusją na temat tego, co żeśmy usłyszeli, tak aby te kompetencje podnosić i popularyzować tę formę czytelnictwa. Oczywiście ten program zakłada też szereg innych działań. To są działania związane z tworzeniem własnego słuchowiska i z pomocą naszego studia stworzeniem już potem takiego prawdziwego materiału dźwiękowego. I to wszystko się dzieje.
2: A proszę powiedzieć właśnie, jak wygląda współpraca biblioteki z uczelniami i środowiskiem bibliotekarskim. Jak to jest właśnie w Ostrowie?
3: Ta współpraca z bibliotekami to jest bardzo mocno rozwinięta, ponieważ Biblioteka Ostrowska jest biblioteką pełniącą funkcję biblioteki powiatowej. Zatem wszystkie biblioteki z powiatu ostrowskiego czynnie uczestniczą w różnych wydarzeniach, spotkaniach i wzajemnie się tutaj wspieramy, ale też prowadzimy taki nadzór merytoryczny nad działaniem tych bibliotek w powiecie. Oprócz tego bardzo często spotykamy się w ramach integracji z Biblioteką Wojewódzką, czyli Województwo Wielkopolskie, najczęściej w Poznaniu, ale nie tylko, ponieważ tydzień po otwarciu tej filii seminarium dyrektorów i dyrektorek bibliotek wojewódzkich odbyło się właśnie tu w Ostrowie. Ale nie tylko biblioteki, bo uczelnie wyższe, chociażby Uniwersytet Kaliski również współpracuje z naszą biblioteką.
2: To na koniec zapytam o plany na najbliższe miesiące. Czego mogą się spodziewać mieszkańcy?
3: No tak, niebawem wakacje, więc na pewno oferta dla dzieci, którą przedstawia, zapewnia Mediateka przez jeden miesiąc, przez drugi miesiąc Biblioteka Dziecięca na ulicy Krotoszyńskiej. Tam plany zostaną niebawem ogłoszone i będzie można zapisywać się na te zajęcia. Natomiast już w czerwcu mamy parę spotkań, które to odbędą się niebawem z panem Piotrem Jaconiem, portarzystą. Niebawem mamy spotkanie w Bibliotece Głównej. Za chwilę rozmawiamy z panią Mają Wolną, znaną chociażby z Pociągu do Imperium, też reportaż, ponieważ te treści najbardziej interesują naszych czytelników, ale jednocześnie wiemy, że mamy w zanadrzu już za chwilę w sierpniu festiwal w Antoninie, to jest festiwal Odyseja Antonińska, który to festiwal od samego początku nasza biblioteka bardzo wspiera. I w ramach takich przedbiegów właśnie te spotkania z reporterami, czyli pani Maja Wolna, pan Jacek Tacik, znany z korespondencji wojennych, ale także z reportaży z TVN-u chociażby. To wszystko na przełomie czerwca i lipca. Już niebawem będziemy zamieszczać ogłoszenia na naszych stronach.
2: To czekamy na te ogłoszenia i na propozycje dla młodzieży na wakacje. A moim i Państwa gościem był Jarosław Balcar, dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
0: Na ten temat Radio Centrum. Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: sklepem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: To ma być bardzo trudny rok z niskimi plonami. Tak ostrzegają rolnicy, a trudna sytuacja przede wszystkim w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Już o godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka krotoszyn, świadczy

0: Komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: 18 stopni teraz na termometrach w regionie. Temperatura może wzrosnąć jeszcze o 1 stopień. W dalszym ciągu duże zachmurzenie i tego popołudnia czekają nas jeszcze opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 13.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pociągi wracają na trasę, awaria w rejonie Katowic usunięta. Rolnicy załamują ręce z powodu suszy. Dzierganie w miejscach publicznych doczekało się własnego święta już w ten weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się usunąć awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach, a to oznacza, że przywracana jest rozkładowa jazda pociągów, przekazała spółka PKP PLK. Wczoraj wieczorem doszło tam do uszkodzenia kabla zasilającego, co spowodowało awarię urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji duże opóźnienia pociągów. Obecnie pociągi wracają do kursowania według zaplanowanego rozkładu, ale do dziś do rana z powodu awarii opóźnienia miały 43 pociągi pasażerskie, łącznie na blisko 2000 minut. To będzie bardzo trudny rok z niskimi plonami, ostrzegają rolnicy. Krytyczna sytuacja panuje w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie problem dotyczy niemal każdego gospodarstwa, mówi Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z AgroSieci.
4: Mamy ten deficyt, nie dość, że był w poprzednich latach, to w tych jeszcze się pogłębił.
3: Według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza dotknęła już ponad 60% gmin w kraju, najmocniej uderzając w uprawy zbóż jarych i ozimych. Ukraina atakuje kolejne rosyjskie cele. Prezydent Zełenski poinformował o uderzeniu w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach, w centrum europejskiej części Rosji. Wcześniej ukraińskie wojsko donosiło o ataku na port w okupowanym Mariupolu, o czym Tomasz Orchowski.
5: Ukraińcy atakują z powietrza i dobrze radzą sobie na froncie. Od początku roku mieli odzyskać ponad 600 km kwadratowych terytorium. Dodatkową presję na Rosjan wywiera też Unia Europejska, szefowa komisji Ursula von der Leyen. Po raz pierwszy proponujemy zakazać wjazdu na teren Unii osobom, które po ataku na Ukrainę służyły w rosyjskich siłach zbrojnych. Von der Leyen poinformowała też o dodaniu 30 statków do listy ponad 630 objętych sankcjami. Chodzi o tak zwaną flotę cieni.
3: Europa stara się też bardziej angażować w proces negocjacyjny. Według prezydenta Finlandii, Wielka Brytania, Francja i Niemcy powinny reprezentować Europę w rozmowach dotyczących Ukrainy. Somalijski sędzia piłkarski, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na rozpoczynające się jutro Mistrzostwa Świata, wrócił już do swojej ojczyzny. Omar Abdul Kadir Artan od lat jest arbitrem międzynarodowym. W ubiegłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki, ale amerykańska administracja zarzuciła mu powiązania z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych. Sam sędzia skomentował decyzję o zakazie wjazdu jako niefortunną. To okazja, by chwycić za druty lub szydełko i ruszyć w plener. W najbliższą sobotę odbędzie się Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. Jak się okazuje, ten rodzaj aktywności jest coraz popularniejszy.
6: Jeśli zajrzycie Państwo na stronę bardzo znanych projektantów, Vivienne Westwood, Coco Chanel, Dior, zobaczycie tam w tym sezonie dziergane torby, kapelusze, sukienki.
3: Mówiła rękodzielniczka Joanna Michalak. Święto dziergania w miejscach publicznych nie jest nowe, obchodzone jest od 21 lat. Miłośnicy dziergania spotkają się w sobotę na Gnieźnieńskim rynku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nic tylko dziergać, jeśli chcemy pozostać w modzie. 5 minut po godzinie 13. Shawn Mendes na początek tej godziny w Radio Centrum i Switches, a w kolejce już Roxy, także m.in.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

wokalista i aktor, słynny aktor z serialu Stranger Things, który wypromował wielokrotnie ten utwór już, a najbardziej cieszył się popularnością po ostatnim z sezonów tego serialu. 16 minut po godzinie 13, środa i 10 czerwca dziś w kalendarzu świętują elektrycy, ale także mamy chociażby Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami, a także okazja do świętowania dla naszych solnizantów, w tym gronie Aureliusz, Bogumił, Bogumiła, Cecylia, Diana, Henryk, Małgorzata. Gorąco pozdrawiamy naszych wszystkich dzisiejszych solnizantów i odpalamy już piąty bieg.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie. Kruszywa

0: roztoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Przed nami dziesiątki bezpłatnych warsztatów, wykładów, arcyciekawych pokazów. Wszystko będzie dotyczyć nauki i technologii. Wszystko w jednym miejscu. Przed nami Kaliski Festiwal Nauki, o którym opowiemy Wam bardzo chętnie ze szczegółami już o 13.30.

0: La Luna, Belinda Carlisle za nami na antenie Radia Centrum, 13.30 na zegarach, a przy mikrofonie teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Anna Seniuk gościła w Ostrowie, ponadto Kaliski Festiwal Nauki, a w sporcie Ostrowia podsumowała udany sezon.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Anna Seniuk była bohaterką drugiego dnia festiwalu Grand Prix Komeda. Niezwykle popularna aktorka skradła serca ostrowskiej publiczności swoją bezpretensjonalnością i poczuciem humoru.
4: Nieczęsto zdarza się, że artysta zostaje powitany owacją na stojąco już na wejście. Anna Seniuk otrzymała w Ostrowie ten przywilej dwukrotnie, odbierając aplauz na początku oraz na końcu swojego spotkania z publicznością festiwalu Grand Prix Komeda. To chyba najlepiej świadczy, jak dużą sympatią i szacunkiem cieszy się ta popularna aktorka. Anna Seniuk dużo opowiadała o serialu 40-latek. Rola Magdy, żony głównego bohatera, inżyniera Karwowskiego, przyniosła jej ogromną popularność i sympatię widzów, która, jak się okazuje, trwa do dziś.
5: Do dzisiejszego dnia przecież ten 40-latek hula, mogę powiedzieć, że jest to dokument epoki. Dlatego ludzie go tak oglądają, bo przede wszystkim chcą wspomnieć swoją młodość. To daje mi to jakąś siłę i jakąś taką pewność, że może nie zmarnowałam życia.
4: Anna Seniuk podzieliła się też z widzami swoim sposobem na zachowanie wigoru i aktywności.
5: Po 80 rzeczywiście wzięłam głęboki oddech i pomyślałam, że teraz będę robić rzeczy, których do tej pory nie robiłam. Jak radzą różne takie poradniki babć po 80. Nie wiadomo, ile czasu zostało, więc robić coś, żeby jeszcze zdążyć. Żeby zdążyć. Już nie ma potem. Teraz zrobię albo nie. No i tak zrobiłam dwa monodramy kolejno, które są grane i chodzą na to ludzie, o dziwo. Także zapraszam.
4: Trzeciego dnia festiwalu rozpoczyna się część konkursowa. Widzowie zobaczą film Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland z muzyką Mary Komasy i Antoniego Komasy-Łazarkiewicza oraz obraz Wartość sentymentalna z muzyką Hani Rani w reżyserii Joachima Trier'a. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum z kulturą.
2: Nauka, technologia i inspirujące spotkania w jednym miejscu. Przed nami Kaliski Festiwal Nauki. Organizatorzy przygotowali dziesiątki bezpłatnych warsztatów, wykładów i pokazów, które już ten piątek zamienią kampus Uniwersytetu Kaliskiego w Centrum Odkrywania Przyszłości. Program obejmuje warsztaty, laboratoria, pokazy, wystawy i spotkania z ekspertami reprezentującymi różnorodne dziedziny nauki. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Na część warsztatów, laboratoriów i wykładów obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej
3: www.rc.fm.
2: Jest radość z przynależności do ścisłej czołówki, aczkolwiek pozostała sportowa złość, że nie udało się ponownie zdobyć brązowego medalu. Mowa o Rebut KPR Ostrowi, która podsumowała we wczorajszy wieczór sezon 25-26 i podziękowała swoim partnerom za pomoc oraz wsparcie. Drugi raz z rzędu miejsce w czołowej czwórce ligi to duży sukces, co podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum asystent Kima Rasmussena Rafał Stępniak.
6: Sezon był na pewno bardzo trudny. Pierwszy raz granie w Europie dla nas wszystkich, być może oprócz Kima, to była naprawdę nowość, ale uważam, że naprawdę ten sezon przebiegał do ostatnich fragmentów, do ostatniego miesiąca bardzo dobrze. No później niestety przytrafiły nam się te kontuzje. Nie chciałbym się usprawiedliwiać tym wynikiem, bo ja uważam, że czwarte miejsce to jest bardzo dobre miejsce, które no cały czas świadczy, że jesteśmy w czołówce Polski. Natomiast wydaje mi się, jakbyśmy byli w komplecie, to moglibyśmy się bardziej temu Gdańskowi postawić.
2: Biało-czerwone pasiaki nie powiedziały ostatniego słowa i w przyszłości chcą wrócić na podium Orlen Superligi. Swoim partnerom w ramach podziękowań zarząd wręczył wyjątkowy prezent – repliki piłek z Ligi Europejskiej z autografami całej drużyny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Quiero que estamos rulando, empezó el verano. Fuego!
0: Za 25 minut 14.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska. W łopatce z grilla. I z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: A pierwsze oferty pracy już dosłownie za moment. Później czas na rekomendacje telefoniczne. Te zgłaszacie, przypomnę, pod numerem telefonu na antenie Radia Centrum 88 400 106 i 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Nestlé zatrudni pracowników produkcyjnych oraz operatorów urządzeń produkcyjnych. Zgłoszenia pod numerem telefonu 600 204 579.
0: Oferta pracy.

0: oferta pracy.
1: Podstawowa stacja kontroli pojazdów szuka diagnosty. Telefon 668 102 922.
0: Oferta pracy.

0: oferta pracy.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Oferta pracy.
2: Ogłoszenia płatne.
1: I to tyle, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś. Teraz można złożyć rekomendacje telefoniczne, dzwoniąc do nas pod numer 88 400 106 i 4.
2: Giełda Pracy, Radia Centrum.

0: Cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! I tego to dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiega końca. Ogłoszenia czekają na Was także na facebookowym profilu Radia Centrum.
2: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę.

0: znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
0: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy! 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj mamy maksymalnie do 19 stopni i przewaga chmur w dalszym ciągu. Do tego niewykluczone opady deszczu tego popołudnia, wieczoru, a także i w nocy. Te opady mają nas czekać. Czasem bardziej lokalne, czasem przelotne opady. Słaby wiatr wieje z północy, ciśnienie powoli spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 48-latek zatrzymany po postrzeleniu nastolatka z wiatrówki. Zaczęła działać pierwsza pracownia antysmogowa w polskiej podstawówce. Japończycy przerażeni inwazją niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Gdańska, który miał postrzelić z wiatrówki 14-letniego chłopca. Nastolatek trafił do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji. Do strzelaniny doszło w niedzielę wieczorem przy ulicy Menonitów w Gdańsku. Jak przekazała policja, grupa nastolatków przebywała w osiedlowej altanie. W pewnym momencie z okna mieszkania na ostatnim piętrze budynku wychylił się mężczyzna, który wulgarnie nakazał młodym opuszczenie tego miejsca, uznając, że zachowują się zbyt głośno. Kilka minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zauważyli, że ich kolega został postrzelony w okolice głowy. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, grozi mu do 2 lat więzienia. Po wypadku, do którego doszło w podwarszawskich Ząbkach, w którym kierowca taksówki doprowadził do zderzenia i śmierci 2 osób, pojawiają się pytania o kontrolę i regulacje platform przewozowych. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, zapewnia przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
5: Ja przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane.
4: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane przepisy nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia kierowcy. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Górnym Śląsku. Pracownia została wyposażona w nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc. Doświadczenia na tych urządzeniach mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza.
6: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
7: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie. Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie.
4: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia w okolicach japońskiego Tokio. Drapieżnik widziany był wielokrotnie na terenach zabudowanych. Po złapaniu na terenie jednej z posesji został schwytany i uśpiony. Jak duża jest obawa Japończyków, świadczy choćby fakt, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci od poniedziałku do dziś zamknięto w okolicy blisko 100 placówek oświatowych. Na północnym wschodzie Japonii wczoraj także inny niedźwiedź zaatakował 40-letnią kobietę. Kraj kwitnącej wiśni mierzy się w ostatnim czasie z rosnącym zagrożeniem ze strony niedźwiedzi. Eksperci wyjaśniają, że główną przyczyną jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane. Powieść Kongres Futurologiczny, satyryczny tekst Stanisława Lema będzie można zobaczyć niedługo na deskach teatralnych w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
8: Futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania.
4: Spektakl będzie można zobaczyć od 21 do 23 czerwca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut już po godzinie 14. Gramy dalej. Pink w głośnikach w kolejce o stolicy zespół T-Love.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: J.Lo śpiewała, że będzie głośno przed momentem, a tutaj będzie się działo na pewno, też może będzie głośno, będzie kolorowo, będzie ciekawie, ale różnie z pogodą, prawda, w ostatnim czasie, a nawiązuje do La Strady, a właściwie trwających już imprez towarzyszących La Stradzie. Dzisiaj o godzinie 16 Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu zaprasza, ale z racji, że pogoda zmienną jest, to przygotowane są różne ewentualności. Organizatorzy przewidzieli także i burzowe, deszczowe zjawiska pogodowe. Jeśli deszcz dzisiaj będzie krzyżował plany, to wszystkie występy nie odbędą się pod chmurką, a odbędą się w sali gimnastycznej. Tam kolorowe, pełne kreatywności warsztaty zostaną przeniesione właśnie do budynku MDK. Ale niech ta kapryśna aura was nie zniechęca, bo czeka was mnóstwo atrakcji, dobrej energii i wspólnej zabawy. Start dzisiaj o godzinie 16. Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu zaprasza. Tam kolorowa maskarada. Więcej informacji o programie, wydarzeniach towarzyszących, jak i samej La Stradzie znajdziecie także na stronie cki.kalisz.pl. Tam dostępny macie pełen harmonogram.
0: Takiej kultury nam trzeba.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej 48 gramów za 1,99 zł. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: 14.30 na zegarach, teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jedna osoba poszkodowana w zdarzeniu w Lenartowicach, automaty kontrolujące kierowców w kaliskich autobusach, a w sporcie zmiany w składzie siatkarek Netland MKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W wyniku zderzenia dwóch pojazdów jedna osoba wymagała hospitalizacji. Mowa o zdarzeniu, do którego doszło wczoraj w Lenartowicach w powiecie pleszewskim. Informację o wypadku dyżurny Pleszewskiej Straży Pożarnej otrzymał o 13:00.
3: Na miejscu zdarzenia okazało się, że wypadkowi uległy dwa samochody, którymi łącznie podróżowało dwie osoby. Strażacy udzielili pomocy tym dwóm osobom do momentu przyjazdu na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Następnie osoby zostały przekazane ratownikom medycznym. Po zbadaniu tych dwóch osób, jedna z osób została zabrana do szpitalnego oddziału ratunkowego przez zespół ratownictwa medycznego.
2: Powiedział Radio Centrum kapitan Artur Bruchacki z zespołu prasowego Pleszewskiej Straży Pożarnej. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Przyczyny zderzenia pojazdów wyjaśnia policja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ten system zabezpieczający w elektrykach będących w zasobach KLA jeszcze na szczęście nie musiał się uruchamiać, a raczej unieruchamiać pojazd. Wszystkie nowe autobusy mają zamontowane urządzenia do automatycznego badania trzeźwości, które po wyczuciu alkoholu od osoby siedzącej za kierownicą uniemożliwiają dalszą jazdę. To jedno z wielu zabezpieczeń zwiększających bezpieczeństwo na drodze, ale też ułatwiających pracę kierowców.
4: Nasze autobusy wykrywają osoby lub jakieś inne przeszkody, które znajdują się blisko przed autobusem podczas ruszania z miejsca. Ostrzegają kierowcę o obiektach znajdujących się w tak zwanym martwym polu, czyli z boku autobusu. Rejestrują znaki drogowe i sygnalizują przekroczenie prędkości. I wszystkie autobusy są wyposażone w system badania trzeźwości. Czyli jeśli kierowca byłby w stanie po spożyciu alkoholu, to nie uruchomi autobusu.
2: Powiedział Radio Centrum Elżbieta Binder, prezes KKLA. Z innych systemów bezpieczeństwa elektryczne autobusy jeżdżące po ulicach Kalisza informują o przystanku nie tylko wewnątrz pojazdu, ale także na zewnątrz. Z obligatoryjnych w komunikacji miejskiej zabezpieczeń mają kamery, po 4 wewnętrzne i 3 zewnętrzne, w tym jedna rejestruje prawy bok autobusu, żeby kierowca mógł widzieć ruch pasażerski przy drzwiach. W drugiej połowie marca do Kalisza przyjechało 6 pierwszych elektryków, a pod koniec maja kolejnych 19 zakupionych przez miasto Kalisz. Teraz budujemy skład na Tauron Ligę, a zmiany po sezonie to normalna rzecz, mówi Radio Centrum Jacek Pasiński, prezes Netland MKS-u Kalisz. W ten sposób odpowiada na komentarze kibiców, że w tym zespole za chwilę nikt nie zostanie, reagujących tak na informacje o zakończeniu przez klub współpracy z kilkoma zawodniczkami, które grały w jego barwach w minionym sezonie.
5: Zostaje 8 zawodniczek, jest 14, czyli pisane kontrakty będą 6 zawodniczkami. W sztabie trochę będzie rotacji. Na pewno zostaje z nami Sebastian Becherz. Nowe wyzwania, w związku z tym muszą być jakieś korekty. Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli byśmy zostali w tym samym składzie, na pewno byśmy bili się o utrzymanie. Czy byśmy się utrzymali? Trudno powiedzieć. Niemniej chcemy iść do przodu, chcemy iść kroczek dalej, by bić się o coś więcej, by w końcu dla miasta Kalisza zdobyć ten upragniony medal.
2: Nowych 6 zawodniczek przyjdzie w miejsce 6, których odejście Netland MKS Kalisz już ogłosił. Teraz informuje o tych, które zostają, a w wakacje będzie zdradzać nazwiska nowych siatkarek, które wzmocnią zespół po rocznej nieobecności w Tauron Lidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 15, Milki w głośnikach. No jak David Guetta zrobi remix, to trzeba przyznać, mucha nie siada. Just the way you are w głośnikach.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
7: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: I ważne przypomnienie dla nieco starszych mieszkańców Kalisza, osób starszych, mieszkających samotnie albo mających problemy zdrowotne, bo jest pewne wsparcie w postaci Złotej Rączki. Chodzi oczywiście o program pod hasłem Złota Rączka dla Seniora, program finansowany z budżetu miasta Kalisza. Dla nas zwykle takie rzeczy jak zamontowanie półki, naprawa klamki czy wymiana żarówki jest rzeczą dość prostą, ale nie dla każdego. Dlatego z pomocą spieszy właśnie w takich sytuacjach Złota Rączka i z takiej usługi bezpłatnie można skorzystać. Ale najpierw trzeba zgłosić takie zapotrzebowanie, a te zgłoszenia przyjmowane są w każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 13 do 17 pod numerem telefonu 669 227 724. I powtórzę, numer telefonu do zgłoszeń. Przypomnę, że zgłoszenia przyjmowane są w poniedziałki, środy i piątki, a numer to 669 227 724.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. No aż dziwne, że Dawid, ulubieniec wszystkich, chyba musiał się ostatnio słono tłumaczyć z użycia sztucznej inteligencji, mimo że AI przez niego zostało użyte tylko jako jedno z narzędzi w procesie postprodukcji teledysku i zastosował to tylko i wyłącznie, żeby dodać trochę efektów. No ale słone i długie tłumaczenie go niestety czekało. Jednak jego fani oczekują, że wszystko będzie produkowane w 100% przez Dawida. 7 minut pozostało nam do godziny 15, a co już o 15?
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Po 44 latach budowy ukończono ostatnią, najwyższą wieżę najsłynniejszej, albo jednej z najsłynniejszych bazylik budowanej od bardzo, bardzo dawna, Sagrada Familia. Do tego tematu wrócimy już za kilka chwil.
2: Reklama.
1: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
3: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku. Telefon 62 73 73 253 lub 255.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14.

0: płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026 przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: No, tego. A może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
7: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 19 stopni. Wciąż duże zachmurzenie, słaby wiatr wiejący z kierunku wschodniego. No i możliwe opady deszczu właściwie całe dzisiejsze popołudnie, wieczór, a także w nocy i jutro rano. Takie słabe, przelotne, momentami nieco silniejsze opady mogą się wciąż pojawiać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 15. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Koleje podnoszą prędkość pociągów, samorządy ostrzegają mieszkańców. Andrzej Poczobut zapowiedział, że jesienią wróci na Białoruś. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po informacji kolei PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych na Śląsku, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie. Na przykład samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ulicy Rybnickiej w tym mieście pociągi zamiast 60 km na godzinę będą jechały z prędkością 90 km na godzinę. Przyspieszenie nastąpi już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca, i będzie dotyczyć m.in. linii 158 do czeskiej granicy w Chałupkach oraz linii 164, która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami. Znana jest przyczyna śnięcia ryby w Odrze w okolicach Szczecina. Był to niski poziom tlenu w wodzie, czyli przyducha, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Przyducha to zjawisko typowe dla tej pory roku. Jak dodała minister, w badanych próbkach nie było złotej algi, a stan parametrów wody nie pogorszył się z powodu zrzutów ścieku. Sytuacja jest wciąż monitorowana. Na przełomie maja i czerwca z rzeki w okolicach Szczecina wyłowiono 200 kg martwych ryb. Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
4: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
3: Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta sprawi też, że bazylika stanie się oficjalnie najwyższym kościołem świata.
4: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy, i no, jesteśmy zachwyceni, pod wrażeniem na pewno.
5: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
3: Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata. Kościół co roku odwiedza około 5 milionów turystów. Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, ponownie zadeklarował, że we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu, zapowiedział Poczobut na briefingu zorganizowanym przez Wspólnotę Polską. Przez blisko 5 lat ta wspólnota współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał w białoruskiej kolonii karnej. Rekordowa wygrana w Euro Millions w Belgii. Nazwiska zwycięzcy jak zwykle nie podano, ale wiadomo, że jeden z graczy wygrał niewyobrażalną kwotę blisko 175 milionów euro, trafiając 5 liczb i 2 gwiazdki. To krajowy rekord, poinformowała belgijska Loteria Narodowa, a dla marzycieli w Polsce spieszę z informacją, że gra nie jest oferowana w naszym kraju. Euro Millions to międzynarodowa loteria organizowana tylko w kilku krajach Europy, m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już prawie 5 minut po 15.
6: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.
6: Come on, yeah.

Czy film familijny może mieć wielki rozmach, może mieć spektakularne elementy, nowoczesnego kina? No oczywiście, że tak, i takie coś łączy w sobie film pod tytułem Drzewo Magii. Pięknie połączona jest tam klasyczna baśniowa opowieść, ale z wielkim kinowym, technicznym rozmachem. Film przenosi widzów do fantastycznych, zmieniających się światów ukrytych na szczycie drzewa, które ożywiają niezwykle barwne i ekscentryczne stwory. Film Drzewo Magii jeszcze dzisiaj można obejrzeć w kinie Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Dzisiaj po raz ostatni, co warto zaznaczyć, o godzinie 16:10, a nieco starszych widzów, już nie na kino familijne, ale o godzinie 20:00 okazja do tego, żeby zobaczyć kultowy film sprzed lat, z 99 roku, Podziemny Krąg.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Niestety kierowcy, ale musicie liczyć się w tej chwili naprawdę z dużymi utrudnieniami na wyjeździe z Kalisza w stronę Piotrowa. Tam doszło do zdarzenia drogowego. Co konkretnie się wydarzyło, z jakimi utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy? Mateusz Kurzaj ze mną w studiu Radio Centrum, który trzyma rękę na pulsie.
2: Dzień dobry. Uwaga kierowcy, droga zablokowana jest obecnie w kierunku Piotrowa. Tam zderzyły się ciężarówka i osobówka. Dwie osoby są zaopatrywane przez zespół ratownictwa medycznego, więc sytuacja tam na miejscu będzie się zmieniać bardzo dynamicznie, więc słuchajcie komunikatów służb, no i też Radia Centrum, bo będziemy na bieżąco was o tym informować.
1: Samochód osobowy z samochodem ciężarowym, ulica Godebskiego. Kierowcy, uważajcie, zatem my do tematu wrócimy już niebawem.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
5: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
4: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
5: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
4: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
4: i Arkadiusz Mareniec.
6: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
3: Reklama.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: I szybkie przypomnienie. Drodzy kierowcy, wojewódzka 442, ulica Godebskiego, trasa z Kalisza na Piotrów. Tam wypadek, zderzenie samochodu osobowego z tirem. Droga pozostaje zablokowana. Wielu naszych słuchaczy informuje nas o tym, dajecie znać. Bardzo, bardzo za to dziękujemy, ale to też znaczy, że wielu z was niestety w tym miejscu utknęło. No, życzymy wam, żebyście szybko dotarli do swojego celu. Słuchacz Rafał na przykład przed momentem, który wskazuje, że można skorzystać z objazdów przez Niedźwiady albo przez Warszówkę. To bardzo cenna wskazówka, za którą oczywiście serdecznie dziękujemy. Wrócimy do tematów drogowych już za kilka chwil. Teraz wiadomości z regionu. Dawid Nawrocki.
0: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Czy to sekretarz powiatu kaliskiego, czyli wyniki badań krwi mężczyzny zatrzymanego przez świadków na stacji paliw? Ponadto Kalisz i pierwsze mieszkanie treningowe dla osób w spektrum autyzmu. W tym serwisie też fałszywy kominiarz zatrzymany, a w sporcie Jakub Krawczyk, który wraca do formy.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Znamy wyniki badań krwi kierowcy, który 3 maja został zatrzymany przez świadków na stacji benzynowej w Brzezinach. Ich zdaniem 44-latek znajdował się wówczas pod wpływem alkoholu. Gdy na miejscu zjawiła się policja, ten odmówił badania alkomatem, dlatego czekać trzeba było na wyniki badań krwi. Te, choć policji były znane wcześniej, do publicznej wiadomości zostały podane dopiero dzisiaj. 2,8 promila alkoholu we krwi to wynik 44-latka, którym według nieoficjalnych informacji Radia Centrum jest sekretarz powiatu kaliskiego. Bezpośrednio po zdarzeniu, gdy jeszcze nie były znane oficjalne wyniki badań krwi, mężczyzna przez kilka dni był na zwolnieniu. Kiedy wrócił do pracy, to jego przełożony, starosta kaliski Jan Adam Kłysz, odmawiał deklaracji co do jego przyszłości, argumentując to prywatnością urzędnika, który w tamtym momencie oficjalnie o nic nie był oskarżony. Jakie teraz będą kroki starosty w tej sprawie? Radio Centrum zwróciło się do Jana Adama Kłysza o komentarz, który opublikujemy niezwłocznie po uzyskaniu go. Warto dodać, że wicestarosta kaliski Paweł Kaleta deklarował wcześniej, że sprawa ta nie będzie zamiatana pod dywan.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Pierwsze w Kaliszu mieszkanie treningowe dla osób ze spektrum autyzmu uroczyście otwarte. Lokal znajduje się w budynku przy ulicy Majkowskiej 6 w Kaliszu. Zadanie to zostało współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, który na remont, wyposażenie oraz opłacenie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania mieszkania przeznaczył 640 tysięcy złotych.
3: Od 2018 roku realizowany projekt mieszkań treningowych. Te mieszkania to nie są mieszkania docelowe, to są mieszkania, które mają przygotować osoby z spektrum autyzmu do samodzielnego życia, do samodzielnego mieszkania, do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, sprzątania, zagospodarowywania czasu dnia, no i najlepiej do samodzielnej pracy.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Kretkowska, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Mieszkanie przeznaczone będzie dla trójki uczestników.
4: 3 pokoje mieszkalne, 1 pokój opiekuna, tu część wspólna, czyli salon z kuchnią i łazienką. Opiekun będzie z podopiecznymi, bo opiekun będzie stanowił wsparcie dla nich i taki drogowskaz w planowaniu tej swojej przestrzeni codziennej.
2: Powiedziała Radio Centrum Iwona Niedźwiedź, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Jak dodaje, pierwsze decyzje mieszkalne będą wydawane na pół roku, jednak uczestnicy programu będą mieli możliwość wcześniejszego zrezygnowania z udziału.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: To był dobrze zapowiadający się interes, ale po zaledwie 3 miesiącach jego założyciel musiał zakończyć działalność i stanie oko w oko z wymiarem sprawiedliwości. Mowa o fałszywym kominiarzu świadczącym swoje usługi na terenie powiatu jarocińskiego.
5: Interes ruszył w marcu. Mężczyzna za odpowiednią opłatą wykonywał mieszkańcom powiatu jarocińskiego czyszczenia przewodów kominowych, z tym, że nie miał odpowiednich kwalifikacji. Informacje o fałszywym kominiarzu zaczęły docierać do zespołu do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, którego funkcjonariusze ustalili personalia mężczyzny. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec gminy Jarocin. Podczas swojej działalności od marca do maja bieżącego roku mężczyzna wykonał 98 odbiorów kominiarskich. Ostatecznie mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, którego dopuścił się przy pomocy sfałszowanych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: To już nie jedna jaskółka, która jak wiadomo wiosny jeszcze nie czyni, ale kolejny bardzo solidny występ Jakuba Krawczyka. Po dwóch niezłych meczach w Łodzi i Poznaniu ostrowianin we wczorajszy wieczór ścigał się w Szwecji, gdzie dla swojego klubu zdobył 8 punktów w 4 wyścigach, a jego zespół wygrał 55-34. Po spotkaniu w Poznaniu Jakub Krawczyk powiedział Radio Centrum, że czuje zwyżkę formy, którą powoduje m.in. regularność startów.
6: Parę razy też miałem takie momenty, więc po prostu wiem, że jeśli nie idzie, to po prostu trzeba dalej robić to, co się robiło i nic nie zmieniać, nie kombinować, bo skoro było dobrze, no to gdzieś ta forma na chwilę gdzieś może znikła, ale już myślę chyba wróciła i robię dalej to, co robiłem, i cieszę się z żużla i oby tak było. Żużel polega na szukaniu cały czas, jak nie szukasz, to inni cię w końcu wyprzedzą, więc tutaj cały czas pilnujemy, obserwujemy, trenujemy, patrzymy, sprawdzamy, żeby być jak najbardziej do przodu.
2: Dodajmy, że w tej samej drużynie w Szwecji, co Krawczyk, jeździ Chris Holder. Australijczyk zawodzi nie tylko w Polsce, w Szwecji też pojechał słaby mecz, zdobywając zaledwie 5 punktów.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
0: Informacje dla kierowców.
1: I wracamy do tego, co najważniejsze, najświeższe na drogach w regionie południowej Wielkopolski. Ulica Godebskiego w Kaliszu, czyli droga wojewódzka 442, trasa z Kalisza na Piotrów. Przypominam tam o wypadku, do którego chwilę temu doszło do zderzenia dokładnie samochodu osobowego z tirem, a więc na miejscu. W dalszym ciągu pracują służby. Zespół ratownictwa medycznego zaopatruje 2 osoby, a droga pozostaje w dalszym ciągu zablokowana. Wielu naszych słuchaczy no niestety tą trasą w tej chwili podróżuje. Część z was informuje o tym, co tam w tej chwili się dzieje. Za te informacje wszystkie oczywiście serdecznie dziękujemy. Wskazujecie także możliwe objazdy, to chociażby trasa przez Niedźwiady albo Warszówkę, a więc przekazujemy to innym kierowcom. Warto z tych rad skorzystać. I kolejna informacja od naszego słuchacza, a tym razem chodzi o całą ulicę Boczkowską w Nowych Skalmierzycach. Ta jest w tej chwili frezowana. No i trzeba omijać zygzakiem pojazdy tam pracujące. Do tego są wysokie uskoki, wysokości asfaltu przy wjeździe na boczne uliczki i posesje. Warto zwolnić i uważać w tym miejscu. Tak ostrzega nasz stały słuchacz Adam. Adamie, też dziękujemy Ci bardzo serdecznie i oczywiście serdecznie pozdrawiamy. No i poza tym, drodzy kierowcy, oczywiście godzina taka, że godziny szczytu na drogach Kalisza i regionu południowej Wielkopolski, gdzie aut najwięcej. Częstochowska przy dojeździe do ronda Ptolemeusza, także samo centrum miasta, Aleja Wolności Sukiennicza, ale i Aleja Wojska Polskiego, chociażby przy dojeździe do skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską. Tutaj tych aut jest całkiem sporo, ale i w regionie. No i tutaj mam na myśli przede wszystkim drogę krajową numer 12, trasa z Kalisza na Opatówek, już od Zdun tworzą się powoli korki i kierowcy musicie wziąć pod uwagę trwający tam w dalszym ciągu duży remont.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: I jeszcze szybkie przypomnienie o zmianie w przepisach, która wchodzi w życie właśnie dzisiaj, 10 czerwca 2026 roku. Rejestrując używany samochód z zachowaniem dotychczasowych tablic, nie trzeba już przedstawiać ich w urzędzie. No było to problematyczne, to ściąganie tablicy rejestracyjnej, zanoszenie jej do okienka, później z powrotem montaż ich w samochodzie. Teraz będzie prościej. Zmiany w przepisach obejmują także uproszczenie dotyczące dokumentów z przeglądu technicznego. i rejestracji przez internet, które mają być wdrażane do 2027 roku. Uzyskanie adnotacji o haku holowniczym w dowodzie rejestracyjnym w niektórych przeglądach również nie wymaga już dodatkowego badania technicznego. Oby więcej takich uproszczeń.
10: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: I wracamy raz jeszcze na ulicę Głodebskiego w Kaliszu. Trasa z Kalisza na Piotrów, gdzie doszło do wypadku. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami. Ponownie Mateusz Kurzaj w studiu Radio Centrum, który cały czas na telefonie. Jakie nowe informacje?
2: Tak, z najnowszej informacji po rozmowie z panem młodszym kapitanem Jakubem Pietrzakiem, oficerem prasowym Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. No, tam poszkodowane są dwie osoby i dwie osoby trafiły do szpitala. Trzecia osoba, to jest kierowca ciężarówki, on jest na miejscu, jemu się nic nie stało. No i w akcji biorą udział 4 zastępy Straży Pożarnej, policja i medycy. Droga będzie na razie zablokowana, jest godziny szczytu mamy, więc najlepiej omijać to miejsce. No, służby mówią, że chwilę to potrwa.
1: Okej, czyli musimy uzbroić się w cierpliwość, albo po prostu kierować się na objazdy. Słuchacz Rafał też chwilę temu dzwonił, on wskazywał, że przez Niedźwiadę albo przez Warszówkę na przykład można się kierować, więc korzystajcie z tych rad, drodzy kierowcy, bo jak mówił tutaj pan ze Straży Pożarnej.
2: Tak, pan Jakub Pietrzak, młodszy kapitan, powiedział też, i ja też apeluję do kierowców, noga z gazu, bo pogoda nie pomaga.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest! Przecież tu jest teraz tak pięknie!
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
7: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: I wracamy do informacji z kraju, do informacji ze świata. To już o godzinie 16:00, między innymi o trwających ostatnich meczach play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi, ale także o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Oddala się bowiem zawieszenie broni w Iranie. A o szczegółach posłuchacie już za kilka chwil. To już o 16:00. A tymczasem przypomnimy sobie przebój odwrotki. Pamiętacie? Dziewczyna mojego chłopaka, ten przebój tak się nazywał, a już niebawem wracamy do informacji.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 18-19 stopni. Cieplej już dziś nie będzie. Nocą temperatura może spaść najniżej do 11 stopni. No i w dalszym ciągu chmury i deszcz przede wszystkim tego popołudnia, wieczorem, a także nad ranem. Trochę więcej tego deszczu znów może się pojawić. Słaby wiatr wieje dzisiaj z północy, a ciśnienie powoli spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 16. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Synoptycy znów ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Rolnicy narzekają z kolei na suszę. Mówią, że to będzie trudny rok. Zamieszki w Belfaście po brutalnym ataku nożownika. Agnieszka Trojanowska, BIS. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 9 województw. Od warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Alerty obowiązują najpóźniej do jutrzejszego popołudnia. W związku z taką pogodą swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało także SMS-y do przebywających na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. RCB ostrzega przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Rolnicy już wiedzą, że to będzie trudny rok. Mówią o suszy, która daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci na Kujawach.
4: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
3: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Zamieszki w Belfaście po ataku nożownika. Według policji ofiara straciła oko. Sąd ujawnił imię i nazwisko podejrzanego, to Sudańczyk Hadi Alodit. Mężczyzna pojawił się rano w sądzie w Belfaście. Podczas posiedzenia pomagał mu arabski tłumacz. 30-letni mężczyzna odmówił skorzystania z pomocy prawnika. Według policji, gdy po ataku trafił do szpitala, powiedział medykom opatrującym mu rękę, że ich zabije. Brytyjski premier Keir Starmer potępił to, co działo się w Belfaście ubiegłej nocy. Powiedział, że akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Starmer zastrzegł jednak, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem nożownika, do którego doszło w poniedziałek w nocy na północy stolicy Irlandii Północnej. Oddala się zawieszenie broni w Iranie. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. To z kolei odpowiedź na uderzenie USA, które były odpowiedzią Waszyngtonu na zastrzelenie amerykańskiego helikoptera. Wymiana ciosów może zagrozić porozumieniu pokojowemu. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. A prezydent USA przekazał, że Teheran negocjuje zbyt długo i teraz za to zapłaci. Trwają ostatnie mecze play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Już wkrótce wszystko będzie jasne, ale okazuje się, że nie brakuje niespodzianek, o czym Mateusz Stanicki.
5: W play-offach trwają teraz spotkania o pierwsze i o trzecie miejsce. W obu pojedynkach grają ekipy z Warszawy i obie zaliczyły na początek wpadki. Najpierw o wczorajszym meczu, w którym o trzecie miejsce walczą stołeczne Dziki z AMW Arką Gdynia. Górą okazała się w tym spotkaniu ekipa z Nadmorza, która zwyciężyła 89-84. I to pomimo tego, że faworytem byli Warszawianie, którzy w sezonie zasadniczym w tabeli uplasowali się wyżej niż rywale. Wcześniej w meczu o pierwsze miejsce też doszło do niespodzianki, gdy broniący tytułu koszykarze Legii przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Dziś kolejne spotkanie i emocji na pewno nie zabraknie. Mecz w hali Osir Bemowo rusza o 20:15.
3: Pierwszy rewanż w spotkaniu o brąz w piątek.
1: Kursy walut.
2: I sprawdzamy. Średnia cena euro w tej chwili 4 zł i 25 groszy. Dolar amerykański w tej chwili to 3 zł i 67 groszy. Średni kurs dla franka szwajcarskiego wynosi 4 zł i 60 groszy, a dla funta brytyjskiego w tym momencie to 4 zł i 92 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 16. Na początek tej godziny w Radio Centrum Damiano Dawid i przyjaciele z piosenką Talk to Me, w kolejce Velvet, Sarsa i wiele innych.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Kierowcy, szybkie przypomnienie. Ulica Godowskiego, droga 442, trasa z Kalisza w stronę Piotrowa. Tam droga zablokowana po wypadku samochodu osobowego z tirem. Dwie osoby w wyniku tego zdarzenia poszkodowane. Wciąż musicie liczyć się z dużymi utrudnieniami.
0: Reklama.
2: Im częściej my widzimy ciebie, tym rzadziej ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
4: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złoty 89. Wybierz Społem.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Reklama.

To już właściwie godziny, które dzielą nas od startu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Oficjalne rozpoczęcie mundialu już jutro. No właśnie, ale na ten mundial trzeba się najpierw jakoś dostać i mowa tutaj o kibicach, ale i o zawodnikach, i o sędziach. A są duże, duże problemy, żeby w ogóle do tych Stanów dotrzeć. Co wydarzyło się na jeszcze nierozpoczętych Mistrzostwach Świata 2026 w ciągu ostatnich 48 godzin. Sporo kontrowersji, niestety. Na przykład wiza szwajcarskiego piłkarza Embolo została poddana przeglądowi i dopiero kilka dni później mógł dołączyć do drużyny. Zawodnik reprezentacji Iraku przetrzymywany na przesłuchaniu prawie 7 godzin po wjeździe do Stanów Zjednoczonych. Irańska reprezentacja też niestety kilka dni musiała spędzić na załatwianiu formalności wizowych w konsulacie USA w Turcji. Już głośna sprawa dotycząca jednego z afrykańskich sędziów, uznany nawet przez jedną z różnych tutaj grup za najlepszego afrykańskiego sędziego, otrzymał odmowę wizy. No i pomimo podróży do USA z paszportem dyplomatycznym sędziować nie będzie mógł. Reprezentacja RPA na przykład przybyła do Stanów znacznie później, ponieważ dostała odmowę wiz. Członkowie sztabu szkoleniowego reprezentacji Senegalu zmuszeni do zdjęcia butów, też długotrwałe, długogodzinne przeszukania. I można by mnożyć takie sytuacje, które cały czas się pojawiają. Wszystko oczywiście w związku z podwyższonym ryzykiem. Stany Zjednoczone przykładają bardzo, bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa. No i nie ma się co dziwić. Tych najdłuższych jak dotychczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, bo tych drużyn znacznie więcej, a samo widowisko także wiele dni dłużej ma trwać. No, sam jestem ciekaw, jak to wszystko w praktyce będzie wyglądało. Jutro się przekonamy. Jutro pierwszy mecz w Meksyku będzie miał miejsce, a tymczasem w Radiocentrum Aleksander Rybak.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liz Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zaprosimy na festiwal, między innymi, a o tym więcej już w kolejnej porcji informacji z regionu, czyli o godzinie 16:30.

0: 16.30 na zegarach, czas na porcję informacji z regionu, którą przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Debata w Kaliszu, a tematem używki, ponadto Kaliski Festiwal Nauki, a w sporcie Ostrowia podsumowała udany sezon.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wczoraj w Kaliszu odbyła się debata z udziałem młodzieży pod hasłem „Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni”, organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Kalisza, a także Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendę Miejską Policji w Kaliszu.
3: Jest to bardzo ważny temat. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest chyba jednym z większych problemów na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Nie ma też jednakowych procedur, jak postępować w tym zagadnieniu. Dużo tu postawiliśmy na naukę, na wiedzę, przede wszystkim przekazywanie informacji młodszemu pokoleniu. Debata jest dobrym rozwiązaniem właśnie w tym zakresie, żeby tą wiedzę naszą, którą mamy z doświadczenia zawodowego i prywatnego, przekazać młodzieży, ale też chcemy zaszczepić u nich taką chęć poznawania świata, przede wszystkim, żeby potrafili powiedzieć nie.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy inspektor Roman Brus, komendant miejski Policji w Kaliszu. Wtorkowa debata młodzieży była pierwszą w trzeciej edycji programu współorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
4: W tym roku objęliśmy tym działaniem 5 miast. Mamy Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Złotów. Te działania podejmujemy na szerszą skalę, w większym zakresie województwa wielkopolskiego. Uważamy, że są to ważne działania. Corocznie zresztą jako Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego inicjujemy działania w zakresie profilaktyki, zwłaszcza z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, więc są to dla nas niezwykle ważne działania.
2: Powiedziała Radio Centrum Milena Wawrzynowicz, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. A niestety dane dla kaliskiej młodzieży w kwestii uzależnień są alarmujące.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nauka, technologia i inspirujące spotkania w jednym miejscu. Przed nami Kaliski Festiwal Nauki. Organizatorzy przygotowali dziesiątki bezpłatnych warsztatów, wykładów i pokazów, które już ten piątek zamienią kampus Uniwersytetu Kaliskiego w Centrum Odkrywania Przyszłości. Program obejmuje warsztaty, laboratoria, pokazy, wystawy i spotkania z ekspertami reprezentującymi różnorodne dziedziny nauki. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Na część warsztatów, laboratoriów i wykładów obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej
1: www.rc.fm.
2: Jest radość z przynależności do ścisłej czołówki, aczkolwiek pozostała sportowa złość, że nie udało się ponownie zdobyć brązowego medalu. Mowa o Rebut KPR Ostrowi, która podsumowała we wczorajszy wieczór sezon 25-26 i podziękowała swoim sponsorom oraz partnerom za pomoc i wsparcie. Drugi raz z rzędu miejsce w czołowej czwórce ligi to duży sukces, co podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum asystent Kima Rasmussena Rafał Stępniak.
5: Sezon był na pewno bardzo trudny. Pierwszy raz granie w Europie dla nas wszystkich. Być może oprócz Kima to była naprawdę nowość, ale uważam, że naprawdę ten sezon przebiegał do ostatnich fragmentów, do ostatniego miesiąca bardzo dobrze. No później niestety przytrafiły nam się te kontuzje. Nie chciałbym się usprawiedliwiać tym wynikiem, bo ja uważam, że czwarte miejsce to jest bardzo dobre miejsce, które no cały czas świadczy, że jesteśmy w czołówce Polski. Natomiast wydaje mi się, abyśmy byli w komplecie, to moglibyśmy się bardziej temu Gdańskowi postawić.
2: Biało-czerwone pasiaki nie powiedziały ostatniego słowa i w przyszłości chcą wrócić na podium Orlen Superligi. Swoim partnerom w ramach podziękowań zarząd wręczył wyjątkowy prezent – replikę piłki z Ligi Europejskiej z autografami całej drużyny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-Garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy po raz kolejny na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Godziny szczytu trwają, a w niektórych miejscach także problemy związane z zdarzeniami drogowymi, które miały miejsce, między innymi ulica Gorebskiego. Przypomnijmy, jakiś czas temu doszło tam do wypadku, zderzenia osobówki z tirem. Na miejscu obecne służby, dwie osoby poszkodowane w wyniku tego zdarzenia. Trasa 442, droga wojewódzka, trasa z Kalisza na Piotrów, wciąż z dużą dużymi, dużymi problemami. Te problemy w ruchu mogą tam jeszcze cały czas być obecne przez dłuższy czas, więc kierowcy, miejcie to koniecznie na uwadze. Warto korzystać na przykład z objazdów, ale mamy też inne informacje od naszych słuchaczy. Słuchacz Adam na przykład pisze, cała ulica Boczkowska w Nowych Skalmierzycach jest w trakcie frezowania. Trzeba omijać zygzakiem pojazdy tam pracujące, do tego wysokie uskoki wysokości asfaltu przy wjeździe na boczne uliczki i posesje. Warto zwolnić i uważać w tym miejscu. Za wszystkie wasze informacje oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco również. Remont ulicy Sulisławickiej w Kaliszu, droga jednokierunkowa od Romańskiej do Celtyckiej. Prace także na skręcie ulicy Majkowskiej w ulicy Długosza Kordeckiego naprzeciwko numeru 38. Tam napotkacie na wykop. No i droga krajowa numer 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj także utrudnienia w ruchu korki w związku z trwającymi pracami drogowymi. Ostrów, tutaj z kolei przebudowa na klasztornej Leduchowskiego. No i za Ostrowem w kierunku Krotoszyna droga krajowa 36. Tam też możliwe korki, utrudnienia w związku z trwającymi pracami drogowymi.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Standardowa długość ciągnika siodłowego z naczepą, no potocznie mówimy po prostu tir, w Polsce, w krajach Unii Europejskiej wynosi 16,5 metra. Nie jest jednak wykluczone, że wkrótce standard staną się dużo większe długości, 25 metrów, 25 centymetrów. Takie mega ciężarówki jeżdżą już w niektórych krajach europejskich. W Polsce takich przepisów jeszcze nie ma, to póki co jest nielegalne, ale na torze w Modlinie przedstawiciele administracji oraz eksperci obserwowali testy takich mega zestawów, a możliwość zmiany przepisów cały czas jest dyskutowana.
1: Kieruj się radiem.
0: Kto wie, czy niebawem nie będziemy obserwować takich długich, wręcz amerykańskich rozmiarów ciągników siodłowych z naczepami na polskich autostradach. Póki co, golec z orkiestra w głośnikach, górą ty.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783-897-459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za kilka chwil godzina 17 i porcja informacji z Polski i ze świata. W nich m.in. o zaproszeniu Donalda Trumpa, który to zaprasza polskiego prezydenta. Z kolei Leon XIV też jest zaproszony do Barcelony. Z kolei ma odwiedzić Sagradę Familię. O tych tematach i nie tylko. Posłuchamy już niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata już o godzinie 17.
2: Reklama.
3: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
5: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie Twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.
1: A z racji, że zbliża się już godzina 17, to ja za dziś serdecznie dziękuję. Damian Kliniński, życzę dobrego popołudnia, a po godzinie 17 będzie z Wami Grażyna Marciniak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: To będą takie fale deszczowe tu i tam, jeszcze będą powracać, a na razie jeszcze trochę słońca w regionie południowej Wielkopolski, w niektórych miejscach jeszcze opady deszczu. No i jeżeli będziecie mieli okazję, to jakiś parasol się przyda. 15 stopni teraz, temperatura troszkę spadła i wiatr z północnego wschodu, słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Poważna susza rolnicza i hydrologiczna w kraju. Rolnicy załamują ręce. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Nowa moda polska, kronika głębokich uczuć, to nowa wystawa w Łodzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Suszą przejmują się rolnicy, mówią o trudnych miesiącach i całym roku. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
5: Jaki ten rok dla rolników?
6: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
4: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej. Z powodu suszy jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA. To informacja prosto z Pałacu Prezydenckiego. Weekendowa wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wylot prezydenta zaplanowano w dniu imprezy urodzinowej Trumpa, czyli w niedzielę. Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagał się PiS, ale sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych. Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy.
7: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zostaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną.
4: Była to już druga próba odwołania, jaką PiS podjął wobec ministra Kierwińskiego. Sagrada Familia w Barcelonie czeka na odwiedziny Leona XIV. Papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Symbolicznie zakończy to trwającą 144 lata budowę bazyliki. Hiszpanie czekali na ten moment. Sagrada Familia to jeden z symboli naszego kraju, mówią Javier i Maria, którzy na uroczystości przylecieli z Alicante.
8: Byliśmy 4 lata temu, 2, i wróciliśmy, a oni ciągle ją budują i ulepszają. To tak, jakby to był zawsze ten pierwszy raz. To właśnie jest wyjątkowe, to cud. Nie mam takich emocji w stosunku do innych ważnych zabytków na świecie, ale ten zawsze mnie zachwyca. Nieważne, ile razy tu jestem, zawsze mnie zachwyca.
4: Dziś przypada 100. rocznica śmierci twórcy Sagrada Familia, architekta Antoniego Gaudiego. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja nowej mody polskiej, kroniki głębokich uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawy zwiedzał Bartosz Kądziałka.
9: Marcin Różyc, kurator wystawy.
10: Jaka jest współczesna moda polska?
9: To jest bardzo autobiograficzna. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez.
4: Wystawę będzie można oglądać przez cały najbliższy rok.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 17. O, i już mamy popołudnie. Mamy popołudnie z muzyką na 106.4, z wiadomościami również, a do tego wszystkiego jeszcze piękny dzień przed nami, bo będzie odsłaniał się w kolejnych godzinach, może z jakimiś niespodziankami, a któż to wie. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć. Co?

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej. 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitur!
6: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
8: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
0: Reklama.

Jesteśmy blisko tych, którzy dzisiaj świętują. Kto ma 10 czerwca urodziny, pozdrawiamy. A Aureliusz, Bogumił, Bogumiła, Cecylia, Diana, Edgar, Henryk, Małgorzata i Tymoteusz są wśród solenizantów. O, Gosieńko, kochana, pozdrawiam cię. 16 minut po 17. Pamiętajcie o tych, którzy właśnie może wśród waszych bliskich świętują.

0: Reklama.
1: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Alkomaty, które kontrolują kierowców kaliskich autobusów. Ten temat m.in. w wiadomościach o 17.30 na antenie Radia Centrum.

0: 17.30 wiadomości z regionu przedstawi je Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jedna osoba poszkodowana w zdarzeniu w Lenartowicach. Alkomaty kontrolujące kierowców w kaliskich autobusach, a w sporcie zmiany w składzie siatkarek Netland MKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W wyniku zderzenia dwóch pojazdów jedna osoba wymagała hospitalizacji. Mowa o zdarzeniu, do którego doszło wczoraj w Lenartowicach w powiecie pleszewskim. Informacja o wypadku dyżurny Pleszewskiej Straży Pożarnej otrzymał o 13:00.
3: Na miejscu zdarzenia okazało się, że wypadkowi uległy dwa samochody, którymi łącznie podróżowało dwie osoby. Strażacy udzielili pomocy tym dwóm osobom do momentu przyjazdu na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Następnie osoby zostały przekazane ratownikom medycznym. Po zbadaniu tych dwóch osób, jedna z osób została zabrana do szpitalnego oddziału ratunkowego przez zespół ratownictwa medycznego.
2: Powiedział Radio Centrum kapitan Artur Burchacki z zespołu prasowego Pleszewskiej Straży Pożarnej. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Przyczyny zderzenia pojazdów wyjaśnia policja.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Ten system zabezpieczający w elektrykach będących w zasobach KLA jeszcze na szczęście nie musiał się uruchamiać, a raczej unieruchamiać pojazd. Wszystkie nowe autobusy mają zamontowane urządzenia do automatycznego badania trzeźwości, które po wyczuciu alkoholu od osoby siedzącej za kierownicą uniemożliwiają jazdę. To jedno z wielu zabezpieczeń zwiększających bezpieczeństwo na drodze, ale też ułatwiających pracę kierowców.
4: Nasze autobusy wykrywają osoby lub jakieś inne przeszkody, które znajdują się blisko przed autobusem podczas ruszania z miejsca. Ostrzegają kierowcę o obiektach znajdujących się w tak zwanym martwym polu, czyli z boku autobusu, rejestrują znaki drogowe i sygnalizują przekroczenie prędkości. I wszystkie autobusy są wyposażone w system badania trzeźwości. Czyli jeśli kierowca byłby w stanie po spożyciu alkoholu, to nie uruchomi autobusu.
2: Powiedziała Radio Centrum Elżbieta Binder, prezes KKLA. Z innych systemów bezpieczeństwa elektryczne autobusy jeżdżące po ulicach Kalisza informują o przystanku nie tylko wewnątrz pojazdu, ale także na zewnątrz. Z obligatoryjnych w komunikacji miejskiej zabezpieczeń mają kamery, po 4 wewnętrzne i 3 zewnętrzne, w tym jedna rejestruje prawy bok autobusu, żeby kierowca mógł widzieć ruch pasażerski przy drzwiach. W drugiej połowie marca do Kalisza przyjechało 6 pierwszych elektryków, a pod koniec maja kolejnych 19 zakupionych przez miasto Kalisz. Teraz budujemy skład na Tauron Ligę, a zmiany po sezonie to normalna rzecz, mówi Radio Centrum Jacek Pasiński, prezes Netland MKS-u Kalisz. W ten sposób odpowiada na komentarze kibiców, że w tym zespole za chwilę nikt nie zostanie. Reagujących tak na informacje o zakończeniu przez klub współpracy z kilkoma zawodniczkami, które grały w jego barwach w minionym sezonie.
5: Zostaje 8 zawodniczek, jest 14, czyli pisane kontrakty będą z 6 zawodniczkami. W sztabie trochę będzie rotacji. Na pewno zostaje z nami Sebastian. Nowe wyzwania, w związku z tym muszą być jakieś korekty. Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli byśmy zostali w tym samym składzie, na pewno byśmy bili się o utrzymanie. Czy byśmy się utrzymali? Trudno powiedzieć. Niemniej chcemy iść do przodu, chcemy iść kroczek dalej, by bić się o coś więcej, by w końcu dla miasta Kalisza zdobyć ten upragniony medal.
2: 6 nowych zawodniczek przyjdzie w miejsce 6, których odejście Netland MKS Kalisz już ogłosił. Teraz informuje o tych, które zostają, a w wakacje będzie zdradzać nazwiska nowych siatkarek, które wzmocnią zespół po rocznej nieobecności w Tauron Lidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: W Kaliszu Nagodewskiego jeszcze mogą być utrudnienia w ruchu, bo tutaj doszło do wypadku. Remont z Sławickiej, jednokierunkowe od Romańskiej do Celtyckiej, prace drogowe na Majkowskiej od Długosza, no i droga krajowa 12, Kalisz Opatówek. Co w tym Opatówku dzisiaj się dzieje? To nawet już śmiać się nie chcę. Od samego ronda stoją auta i nie można nawet zjechać do skrzyżowania, gdzie można byłoby skorzystać z objazdu przez szałę. Za to zgrabnie wycofać jeszcze się da, jak to ktoś miły nie wjedzie na rondo i nie zablokuje przejazdu. I potem przejechać przez Borów, Tłukinię Wielką i Kościelną i wyruszyć gdzieś w kierunku Kalisza. Tak to wygląda. Słabo bardzo. Prace remontowe, zwężenia pachołki na poboczach, ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Może to się wreszcie przejaśni. A w Ostrowie Klasztorne od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem zwężenie, ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Leduchowskiego w przebudowie od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. Przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tymczasowa sygnalizacja świetlna, wahadło, ograniczenie prędkości. Takie historie na odcinku Zacharzew, Lamki, Łąkociny.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: 10 czerwca. Wielkimi zgłoskami trzeba napisać w wydziałach komunikacji. Wreszcie już nie taszczymy ze sobą tych tablic rejestracyjnych, bo to nawet żałośnie wyglądało. Zmieniły się zasady rejestracji używanego auta. Ci, którzy chcą zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne, już nie muszą ich przynosić do wydziału komunikacji. Uff, i podawać w tym okienku. To jest jedna z kilku zmian, które mają uprościć rejestrację pojazdów. Bardzo się z tego cieszą kierowcy, mam nadzieję. A zmiany w przepisach też obejmują uproszczenia, które dotyczą dokumentów z przeglądu technicznego, rejestracji przez internet, które mają być wdrażane do 2027 roku. Trzymamy kciuki, żeby wszystko szło gładko, a uzyskanie adnotacji o haku holowniczym w dowodzie rejestracyjnym w niektórych przypadkach nie wymaga już dodatkowego badania technicznego. Uff.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Nic, tylko słodkiego, miłego życia. 22 minuty do 18:00.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Uwaga, kierowcy podróżujący jeszcze przez Kalisz. Policjanci nadal pracują, jeśli chodzi o ulicę Godebskiego w kierunku Piotrowa, gdzie z niewyjaśnionych przyczyn 70-kilkuletni kierowca Toyoty stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ciężarówkę. Jedna osoba poszkodowana trafiła do szpitala. Tu jeszcze utrudnienia w ruchu na Godebskiego i pracują służby, więc weźcie to pod uwagę, gdybyście planowali przyjeżdżać właśnie tędy.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Kto chce większych podwyżek niż zapowiedział premier? Ten temat m.in. w Wiadomościach o 18. Wzrosła też liczba wypadków przy pracy aż o 1/5. Szczegóły już o 18.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Popada sobie w nocy, jutro w ciągu dnia też, ale słońce będzie dzielnie walczyło z chmurami do 17 stopni. Od rana 11, wiatr jutro słabi, umiarkowany z zachodu i z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Związki zawodowe chcą większych podwyżek niż zapowiedział premier. Wzrosła liczba wypadków przy pracy aż o 1/5. Łódź zaprasza na nową, największą w Polsce wystawę krajowej mody. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ-u Sebastian Koćwin.
4: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
3: Związkowcy domagają się zarówno większej podwyżki płacy minimalnej, jak i większej podwyżki płacy w budżetówce. W pierwszym kwartale roku wzrosła liczba wypadków przy pracy. Poszkodowanych było o blisko 1/5 więcej niż przed rokiem, podaje Główny Urząd Statystyczny. Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Inne powody to m.in. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy czy stan psychofizyczny pracowników. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak to ujął, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. W zeszłym roku NASK zgłosił ponad 46 tysięcy materiałów zawierających dezinformację, ale tylko 12% z nich zostało usuniętych z sieci. Tomasz Fęskę.
5: Część dezinformacji znalazła posłuchu polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
6: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę. Pieniądze z SAFE-u nie mogą być przekazane na Ukrainę i nie będą.
5: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE nie zarobili też Niemcy.
6: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego SAFE? To było wierutne kłamstwo.
5: Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
7: Cel jest jeden. Rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy. Jest obrzydzana Unia Europejska. Próba skłócenia z Ukrainą. To wszystko w zderzeniu z faktami daje czarno na białym, kto ma rację, a kto kłamie.
5: Bo kontrakty z SAFE na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
3: GoProwcy ostrzegają przed trudnymi warunkami w Beskidach. W górach po intensywnych opadach deszczu jest bardzo ślisko i błotniście, a to nie sprzyja wędrówkom. Dzisiaj poważnie ograniczona była widoczność. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów gromadzona przez muzeum przez ostatnich 7 lat. Z kuratorem wystawy Marcinem Różycem rozmawia Bartosz Kądziołka.
8: Jaka jest współczesna moda polska?
9: To jest bardzo autobiograficzna. Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni.
3: Wystawa potrwa do maja przyszłego roku.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jannik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu po tym, jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł w szpitalu w Mediolanie wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Sinner poinformował przy tej okazji, że nie weźmie udziału w turniejach na trawie poprzedzających Wimbledon. Skupi się na treningach w Monte Carlo. Wielkoszlemowy turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca. Jutro ruszają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia imprezy, problemów nie brakuje. O czym więcej teraz Mateusz Stanicki.
11: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteca w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Demonstranci należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju, Claudia Sheinbaum, określiła te protesty jako prowokację.
12: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
11: I zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie.
10: A w jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA. Tymczasem somalijski sędzia Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju, wrócił już do ojczyzny i powiedział, że decyzja o zakazie wjazdu była dla niego niefortunna. Artan miał zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Administracja USA twierdzi, że odmówiła mu wjazdu z powodu jego powiązań, tu cytat, z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 6 minut po godzinie 18. Ariana Grande, Blondie. To między innymi na początek tej godziny. Tu wracamy do muzyki 106.4.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
3: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Wczoraj Anna Seniuk i wrócimy do tego spotkania z wybitną aktorką, która została bardzo fantastycznie przyjęta przez tych wszystkich, którzy wyczekiwali długo na jej przybycie. No i oczywiście na film z jej udziałem w Ostrowiem, czyli Grand Prix Komeda już w roli głównej. A dzisiaj jeszcze między innymi sporo innych propozycji w ramach festiwalu, bo i Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland. I jest jeszcze w ramach konkursu Wartość Sentymentalna z muzyką Hani Rani. Zresztą bardzo szeroko już komentowana, nagradzana i doceniana właśnie ta twórczość kompozytorska. A do tego wszystkiego jeszcze kolejne dni festiwalowe. Partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum. Do wczorajszego spotkania z Anną Seniuk wrócimy w wiadomościach o 18.30.

0: Zbliża się 18.30. Co w regionie południowej Wielkopolski? Opowie o tym Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Anna Seniuk gościła w Ostrowie, ponadto 75-lecie Archiwum Państwowego w Kaliszu, a na koniec przepust na Nerze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Anna Seniuk była bohaterką drugiego dnia festiwalu Grand Prix Komeda. Niezwykle popularna aktorka skradła serca ostrowskiej publiczności.
3: Nieczęsto zdarza się, że artysta zostaje powitany owacją na stojąco już na wejście. Anna Seniuk otrzymała w Ostrowie ten przywilej dwukrotnie, odbierając aplauz na początku oraz na końcu swojego spotkania z publicznością festiwalu Grand Prix Komeda. To chyba najlepiej świadczy, jak dużą sympatią i szacunkiem cieszy się ta popularna aktorka. Anna Seniuk dużo opowiadała o serialu 40-latek. Rola Magdy, żony głównego bohatera, inżyniera Karwowskiego, przyniosła jej ogromną popularność i sympatię widzów, która, jak się okazuje, trwa do dziś.
4: Do dzisiejszego dnia przecież ten 40-latek hula, mogę powiedzieć, że jest to dokument epoki. Dlatego ludzie go tak oglądają, bo przede wszystkim chcą wspomnieć swoją młodość. To daje mi to jakąś siłę i jakąś taką pewność, że może nie zmarnowałam życia.
3: Anna Seniuk podzieliła się też z widzami swoim sposobem na zachowanie wigoru i aktywności.
4: Po 80 rzeczywiście wzięłam głęboki oddech i pomyślałam, że teraz będę robić rzeczy, których do tej pory nie robiłam. Jak radzą różne takie poradniki babć po 80. Nie wiadomo, ile czasu zostało, więc zrobić coś, żeby jeszcze zdążyć. Żeby zdążyć, już nie ma potem. Teraz zrobię albo nie. No i tak zrobiłam dwa monodramy kolejno, które są grane i chodzą na to ludzie, o dziwo. Także zapraszam.
3: Trzeciego dnia festiwalu rozpoczyna się część konkursowa. Widzowie zobaczą film Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland z muzyką Mary Komasy i Antoniego Komasy-Łazarkiewicza oraz obraz Wartość sentymentalna z muzyką Hani Rani w reżyserii Joachima Trier'a. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum z kulturą.
2: W tym roku Archiwum Państwowe w Kaliszu obchodzi 75-lecie działalności. Z tej okazji placówka stworzyła jubileuszową wystawę poświęconą ponad 7 dekadom składnicy zasobów archiwalnych, które udostępniono online w Międzynarodowym Dniu Archiwów.
5: Wystawa 75 lat Archiwum Państwowego w Kaliszu została opracowana w podziale na działy tematyczne. Siedziby archiwum, kadra, gromadzenie zasobu archiwalnego, zasób archiwalny, zabezpieczenie zasobu, digitalizacja materiałów archiwalnych, wystawy, edukacja, współpraca z otoczeniem społecznym, działalność naukowa, działalność wydawnicza oraz szkolenia i warsztaty. Każdy opatrzony jest informacjami oraz zdjęciami. Wystawę można oglądać online na stronie Archiwum Państwowego w Kaliszu, a jej otwarcie zbiegło się z przypadającym 9 czerwca Międzynarodowym Dniem Archiwów, w ramach którego oprócz ekspozycji rocznicowej zaplanowano rozwiązanie tegorocznej edycji konkursu Ad Fontes – Odkrywanie tajemnic Kalisza i regionu kaliskiego. To wydarzenie zaplanowano na 17 czerwca. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Jeszcze tego lata mieszkańcy Pleszewa będą mogli przejść się lub przejechać rowerem nową trasą łączącą ulicę Sienkiewicza z ulicą Samulskiego. Inwestycja wartości blisko 2 400 000 zł wchodzi właśnie w decydującą fazę.
6: Jednym z najważniejszych i najbardziej wymagających etapów budowy ścieżki było wykonanie przepustu na rzecz CNR. Ta spektakularna operacja zakończyła się sukcesem, to znaczy, że kluczowy element całego przedsięwzięcia został już zrealizowany. Budowa przepustu na Nerze była niezbędna, aby zachować ciągłość planowanej trasy pieszo-rowerowej i umożliwić dalszy postęp prac. Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w Pleszewie będzie miała około 700 metrów długości i poprowadzi wzdłuż torów kolejowych, dołączy do istniejących odcinków infrastruktury. Powstaje asfaltowa nawierzchnia, oświetlenie, ławki, zieleń, dzięki czemu trasa będzie służyć zarówno rowerzystom, jak i spacerowiczom. Szczególnie atrakcyjny ma być odcinek przebiegający w pobliżu Neru. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu przez miasto Pleszew dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut o 19:00.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum i gra muzyka.

Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tak, to możemy tracić czas, zwłaszcza ci, którzy są fanami futbolu. A Daj, to jest kolumbijski jej wokalistki oficjalny hymn piłkarskich Mistrzostw Świata. Zresztą Shakira już nas przyzwyczaiła do tego, że ona potrafi fantastycznie wspierać piosenką. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. A jeśli chodzi o to, co na pierwszy gwizdek, Meksyk i RPA w meczu otwarcia 11 czerwca będzie można usłyszeć właśnie ten pierwszy gwizdek futbolu, fani futbolu na całym świecie, jeśli chodzi o mistrzostwa. Shakira.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Im częściej my widzimy ciebie, tym rzadziej ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
4: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
5: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 11 stopni rano, a jeżeli chodzi o tę najniższą temperaturę rano, w ciągu dnia za to najwyższa 17. No i deszcz w nocy i jutro w ciągu dnia również na zmianę z rozpogodzeniami i z przejaśnieniami. Wiatr jutro słaby i umiarkowany z zachodu i z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prawie każde dziecko doświadczyło przemocy rówieśniczej, mówi najnowszy raport. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Rolnicy pod lupą GUS-u. Badanie ma wskazać, jak zmienia się polskie rolnictwo. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. O jakie formy przemocy chodzi, o tym Cezary Jaszczyk, który zapoznał się z raportem.
4: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej. I to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
5: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie. Stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
4: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też inne sposoby na szukanie wsparcia, miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
6: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomość i mail, także pisemnie. Warto wtedy zajrzeć na stronę 116111.pl. No i oczywiście przez całą dobę jesteśmy też dostępni pod numerem telefonu 116111.
4: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116111.
3: Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Tak odpowiedzieli na uderzenia USA, które były z kolei odpowiedzią Waszyngtonu na zestrzelenie amerykańskiego helikoptera. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. Nowe terapie onkologiczne, w tym na raka prostaty i płuc, będą refundowane od lipca. Dokładny projekt Ministerstwo Zdrowia ogłosi jutro. Resort aktualizuje listę refundacyjną co 3 miesiące. Są na niej leki i terapie, do których pacjent otrzymuje dopłatę z NFZ-u albo otrzymuje je bezpłatnie. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Agnieszka Wynarska.
7: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
8: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
7: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście. Badanie potrwa do 14 sierpnia.
3: A jeszcze na koniec odkrycia archeologiczne na trasie drogi do budowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. W Jackowie na Pomorzu w czasie prac wykopaliskowych badacze znaleźli 2 kurhany z wczesnej epoki żelaza oraz liczne obiekty gospodarcze.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-0 nad Kubą rozpoczęli tegoroczną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwoni mieli znaczącą przewagę nad rywalami w każdym secie, a mecz trwał tylko 1 godzina i 15 minut. Jutro zawodników Nikoli Grbicza czeka trudniejsze zadanie. Ich rywalami będą Słoweńcy. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych Vertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finnem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. A był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
10: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 7-6, 6-7. Tutaj też rozegraliśmy dwa tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie, obory graliśmy dobrze.
9: A Mike Shack w drugiej rundzie zmierzy się jutro z Australijczykiem Jason McCabbem. West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League, oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym. A dziś w Warszawie drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia znowu podejmie Zastal, z którym dwa dni temu przegrała 74-77, mówi Arkadiusz Miłoszewski, czyli trener ekipy z Zielonej Góry.
11: To jest nic, to jest jedna wygrana, wiemy, że to jest seria. Ja zmęczyłem trochę naszych zawodników, teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić, ale no wpływ taki, że myślę, że i to jest nasz cel, żeby była większa nerwowość u przeciwnika, postaramy się bardziej kontrolować.
9: Mecz zacznie się o 20:15, rywalizacja trwa do 4 zwycięstw.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po godzinie 19:00. Sandra, Camila Cabello, Perfect, Teddy Swims, Victor Dedua. Zaczynamy kolejną godzinę z muzyką na 106.4.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Zbliża się 19.30, pora na informacje z regionu południowej Wielkopolski. Przedstawi je Dawid Nawrocki, a potem znów wracamy do muzyki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Czy to sekretarz powiatu kaliskiego, czyli wyniki badań krwi mężczyzny zatrzymanego przez świadków na stacji paliw? Ponadto Kalisz i pierwsze mieszkanie treningowe dla osób w spektrum autyzmu. W tym serwisie też fałszywy kominiarz zatrzymany, a w sporcie Jakub Krawczyk, który wraca do formy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Znamy wyniki badań krwi kierowcy, który 3 maja został zatrzymany przez świadków na stacji benzynowej w Brzezinach. Ich zdaniem 44-latek znajdował się wówczas pod wpływem alkoholu. Gdy na miejscu zjawiła się policja, ten odmówił badania alkomatem, dlatego czekać trzeba było na wyniki badań krwi. Te, choć policji były znane wcześniej, do publicznej wiadomości zostały podane dopiero dzisiaj. 2,8 promila alkoholu we krwi to wynik 44-latka, którym według nieoficjalnych informacji Radia Centrum jest sekretarz powiatu kaliskiego. Bezpośrednio po zdarzeniu, gdy jeszcze nie były znane oficjalne wyniki badań krwi, mężczyzna przez kilka dni był na zwolnieniu. Kiedy wrócił do pracy, to jego przełożony, starosta kaliski Jan Adam Kłysz, odmawiał deklaracji co do jego przyszłości, argumentując to prywatnością urzędnika, który w tamtym momencie oficjalnie o nic nie był oskarżony. Jakie teraz będą kroki starosty w tej sprawie? Radio Centrum zwróciło się do Jana Adama Kłysza o komentarz, który opublikujemy niezwłocznie po uzyskaniu go. Warto dodać, że wicestarosta kaliski Paweł Kaleta deklarował wcześniej, że sprawa ta nie będzie zamiatana pod dywan.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Pierwsze w Kaliszu mieszkanie treningowe dla osób ze spektrum autyzmu uroczyście otwarte. Lokal znajduje się w budynku przy ulicy Majkowskiej 6 w Kaliszu. Zadanie to zostało współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, który na remont, wyposażenie oraz opłacenie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania mieszkania przeznaczył 640 tysięcy złotych.
3: Od 2018 roku realizowany projekt mieszkań treningowych. Te mieszkania to nie są mieszkania docelowe, to są mieszkania, które mają przygotować osoby z spektrum autyzmu do samodzielnego życia, do samodzielnego mieszkania, do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, sprzątania, zagospodarowywania czasu dnia, no i najlepiej do samodzielnej pracy.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Kretkowska, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Mieszkanie przeznaczone będzie dla trójki uczestników.
4: 3 pokoje mieszkalne, 1 pokój opiekuna, tu część wspólna, czyli salon z kuchnią i łazienką. Opiekun będzie z podopiecznymi, bo opiekun będzie stanowił wsparcie dla nich i taki drogowskaz w planowaniu tej swojej przestrzeni codziennej.
2: Powiedziała Radio Centrum Iwona Niedźwiedź, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Jak dodaje, pierwsze decyzje mieszkalne będą wydawane na pół roku, jednak uczestnicy programu będą mieli możliwość wcześniejszego zrezygnowania z udziału.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: To był dobrze zapowiadający się interes, ale po zaledwie 3 miesiącach jego założyciel musiał zakończyć działalność i stanie oko w oko z wymiarem sprawiedliwości. Mowa o fałszywym kominiarzu świadczącym swoje usługi na terenie powiatu jarocińskiego.
5: Interes ruszył w marcu. Mężczyzna za odpowiednią opłatą wykonywał mieszkańcom powiatu jarocińskiego czyszczenia przewodów kominowych, z tym, że nie miał odpowiednich kwalifikacji. Informacje o fałszywym kominiarzu zaczęły docierać do zespołu do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, którego funkcjonariusze ustalili personalia mężczyzny. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec gminy Jarocin. Podczas swojej działalności od marca do maja bieżącego roku mężczyzna wykonał 98 odbiorów kominiarskich. Ostatecznie mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, którego dopuścił się przy pomocy sfałszowanych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: To już nie jedna jaskółka, która jak wiadomo wiosny jeszcze nie czyni, ale kolejny bardzo solidny występ Jakuba Krawczyka. Po 2 niezłych meczach w Łodzi i Poznaniu Ostrowianin we wczorajszy wieczór ścigał się w Szwecji, gdzie dla swojego klubu zdobył 8 punktów w 4 wyścigach, a jego zespół wygrał 55-34. Po spotkaniu w Poznaniu Jakub Krawczyk powiedział Radio Centrum, że czuje zwyżkę formy, którą powoduje m.in. regularność startów.
6: Parę razy też miałem takie momenty, więc po prostu wiem, że jeśli nie idzie, to po prostu trzeba dalej robić to, co się robiło i nic nie zmieniać, nie kombinować, bo skoro było dobrze, no to gdzieś ta forma na chwilę gdzieś może znikła, ale już myślę chyba wróciła i robię dalej to, co robiłem, i cieszę się z żużla i oby tak było. Żużel polega na szukaniu cały czas, jak nie szukasz, to inni cię w końcu wyprzedzą, więc tutaj cały czas pilnujemy, obserwujemy, trenujemy, patrzymy, sprawdzamy, żeby być jak najbardziej do przodu.
2: Dodajmy, że w tej samej drużynie w Szwecji co Krawczyk jeździ Chris Holder. Australijczyk zawodzi nie tylko w Polsce, w Szwecji też pojechał słaby mecz, zdobywając zaledwie 5 punktów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24,5 minuty do 20.

0: Jeśli serce wam dyktuje ten rytm, to idźcie właśnie w tę stronę. Już 18 minut do 20.
1: Reklama.
2: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Kochacie koncerty plenerowe, a w dodatku jeszcze jazzowe nuty, to wszystko w jednym może być już w najbliższą sobotę. Główny rynek w Kaliszu, szansa, żeby zobaczyć, posłuchać Ewa Uryga, Kalisz Big Band New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. I to wszystko już w najbliższy weekend na głównym rynku. Będzie można właśnie wziąć udział w takim koncercie. O tym również na facebookowym profilu Radio Centrum. Partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.

0: Świątynia Gaudiego gotowa na uroczystość i przyjęcie papieża. O tym w wiadomościach za 5 minut na antenie Radia Centrum. Prezydent Polski dostał zaproszenie na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych. I między innymi ta nieoficjalna wizyta również będzie tematem wiadomości za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: W dzień początkowo zachmurzenie duże i całkowite, a później postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, wieczorem nawet rozpogodzenia. W ciągu dnia przelotne opady deszczu, możliwe także jednostajne o natężeniu umiarkowanym, maksymalnie 17, miejscami do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z zachodu i północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Sagrada Familia w Barcelonie prawie gotowa dziś uroczystość. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Zaczyna się drugi mecz o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Legia Zastal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Barcelonie dziś wieczorem odbywa się uroczysta inauguracja i poświęcenie przez papieża ukończonej najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Ma 172 metry, jest zwieńczeniem projektu Antonio Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie.
5: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
6: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i jesteśmy zachwyceni pod wrażeniem na pewno.
7: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
4: Budowa świątyni trwa od 144 lat. Wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku mają potrwać jeszcze 2 lata. Co roku kościół zwiedza około 5 milionów turystów. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. W niedzielę wybierze się do USA. Wizyta nie będzie mieć charakteru oficjalnego, tak przekazały źródła z Pałacu Prezydenckiego. Tymczasem Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie wojska dzisiaj znowu zaatakują Iran. Oświadczył też, że władze w Teheranie zwodzą stronę amerykańską. Rozmawiam z Iranem od kilku miesięcy i oni powinni podpisać tę umowę. To dobra umowa. Nie daje im prawa do posiadania broni nuklearnej, powiedział Trump dziennikarzom w gabinecie owalnym. Firmy i aplikacje taksówkarskie mają podlegać większej kontroli. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powstaje ustawa, której celem będzie dodatkowa weryfikacja kierowców. Szczegóły Ben O'Connor.
8: Celem zmian ma być przede wszystkim lepsza weryfikacja kierowców i poprawa bezpieczeństwa pasażerów, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
9: Wyszliśmy od tej strony dotyczącej przewozów. Tutaj będziemy zaostrzać te przepisy. Każda osoba, która będzie chciała prowadzić taki pojazd, będzie musiała dostarczyć zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju.
8: Dotychczasowe przepisy ograniczają się do konieczności przedstawienia jedynie polskiego, a nie zagranicznego zaświadczenia o niekaralności kierowców. Dla aplikacji przewozowych i firm taksówkarskich pracuje 160 tysięcy kierowców z zagranicznym paszportem. Każdy z nich zobligowany jest do posiadania polskiego prawa jazdy.
4: Ważą się losy tytułu koszykarskiego Mistrzostwa Polski. W Warszawie zaczyna się drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia znowu podejmuje Zastal, z którym 2 dni temu przegrała 74-77, mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener ekipy z Zielonej Góry.
10: To jest nic, to jest jedna wygrana. Wiemy, że to jest seria. Ja zmęczyłem trochę naszych zawodników. Teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić. Ale no wpływ taki, że myślę, że i to jest nasz cel. Żeby była większa nerwowość u przeciwnika, postaramy się bardziej kontrolować.
4: Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Kanada zaproponowała, że przyjmie somalijskiego sędziego Omara Artana, aby ten poprowadził mecze piłkarskiego mundialu w Kanadzie. Propozycja padła po tym, jak amerykańskie służby graniczne odmówiły mu wjazdu do USA w związku z, cytat, obawami, które powstały w wyniku procedury sprawdzania. Arbiter był wyznaczony na turniej przez FIFA, a mistrzostwa zaczynają się jutro.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To niektórzy będą świętować. 4:40, a teraz święto dla tych, którzy kochają polskie utwory. Agnieszka Chylińska, Mrozu, Anna Wyszkoli. Na początek godzinki.pl.

0: Reklama.
1: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

wyszkoli mimochodem. Przypomina o tym, co ważniejsze i najważniejsze. 16 minut po 20. Zaraz będziemy blisko tego, co gra w sercu Rafałowi Brzozowskiemu. Oskar Cyms zabierze nas w swoją muzyczną podróż, a potem taki ulotny orła cień w wykonaniu grupy Various Manx.

0: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.

Tak, wprost. Kalejdoskop. Sonia Maselik, Senach i Dawid Podsiadło. Ostatnia nadzieja. Oj, Dawidowi się ostatnio dostaje, jeśli chodzi o koncerty i o głośnienie, nagłośnienie i tak dalej. No, ale tutaj jest wszystko okej.

Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2. Reklama. Na mnie

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jeszcze przypominam o tym, że weszły w życie zmiany w rejestracji pojazdów, które mają uprościć życie. Nie będzie chodzenia z tymi tablicami rejestracyjnymi do wydziałów komunikacji. Oczywiście, jeżeli nie będziemy chcieli zmienić rejestracji. Pilotażowa nocna prohibicja w Warszawie przyniosła oczekiwany skutek. O tym też w wiadomościach o 21:00.

0: K20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Polska pozostanie w Zatoce Niżowej, której osią jest pofalowany front łączący dwa układy niżowe z nadmorza norweskiego i niż nad północnych Włoch. Nad obszar kraju nadal będzie napływało chłodniejsze powietrze polarne morskie. W dzień zachmurzenie duże i całkowite, później większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia. Możliwe przelotne opady deszczu, początkowo też opady umiarkowane, jednostajne. Maksymalnie 17 stopni, w niektórych miejscach temperatura dojdzie nawet do 20. Wiatr słaby, umiarkowany z zachodu i północnego zachodu, okresami porywisty, biomet niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 21. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jarosław Kaczyński został przesłuchany w tak zwanej sprawie dwóch wież. Weszły w życie zmiany w rejestracji pojazdów. Mają uprościć życie. Pilotażowa nocna prohibicja w Warszawie przyniosła oczekiwany skutek. Mniej interwencji w sprawie alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiS-u odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim, znanym jako Dwie Wieże. Wszystko wskazuje na to, że postępowanie niebawem się zakończy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Protokół jest bardzo długi, bardzo wyczerpujący. Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
4: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Dziś weszły w życie zmiany dotyczące rejestracji pojazdów. Ma być łatwiej. Zmiany dotyczą m.in. tablic rejestracyjnych.
6: Generalnie chodzi o to, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom poprzez zbędną biurokrację i czynności dodatkowe. W tej chwili nie będzie takiej konieczności przynoszenia tablic. Jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, będą one w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o czytelność, ale też nalepki legalizacyjne, to przy złożeniu oświadczenia jako załącznika do wniosku o rejestrację, klient po prostu będzie wnosił o rejestrację z dotychczasowymi numerami.
4: Tłumaczy Robert Bazuk ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. A te zmiany to kolejny krok zmierzający do wprowadzenia elektronicznej rejestracji pojazdów. Susza daje się we znaki rolnikom w całym kraju. Przechodzące właśnie przez Polskę opady deszczu niewiele pomogły. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Rolnicy już wiedzą, że w zbożach plony będą niższe o 30%, a w rzepaku nawet o połowę.
7: Bardzo sucho. Nie, że sucho, ale bardzo sucho. No, tak jak nieraz się patrzyło na mapy, to gdzieś tam coś popadało, a tu nas wszędzie omijało.
8: Te najbliższe dni też się zapowiadają deszczowe, ale też i burzowe. Ta burza też chyba nie służą, takie opady nawalne.
7: Nie, no bo wie pani, przy takiej temperaturze to jak przyjdą takie nawalne deszcze, to jeszcze może przyjść grad, jeszcze więcej może szkód narobić jak ta susza.
9: Na pewno na 30% mamy plony mniejsze, nie? To jest dużo. No to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie? Dla nas.
10: Nie? To jest na chwilę obecną, nie wiadomo co będzie za miesiąc. Nie?
4: Z rolnikami z województwa kujawsko-pomorskiego rozmawiała reporterka Agnieszka Wynarska. Nocna prohibicja w Warszawie przyniosła oczekiwany skutek. Spadła liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej i Policji w dwóch dzielnicach stolicy, gdzie obowiązuje od kilku miesięcy. Zakaz obowiązywał do niedawna tylko w Śródmieściu i na Pradze Północ. Liczba działań służb spadła o nieco ponad 6% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Od niedawna nocną prohibicję rozszerzono na całą Warszawę. Sport to koniec długiej przygody Łukasza Fabiańskiego z angielskim klubem West Ham United. Drużyna z Londynu poinformowała, że nie przedłuży kontraktu z polskim bramkarzem, a 41-letni Fabiański jest weteranem Premier League. Należy do najbardziej doświadczonych piłkarzy Ligi Angielskiej. W minionym sezonie był już jednak rezerwowym, zagrał tylko jeden mecz. Kto wie, może właśnie dlatego West Ham spadł z ligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: My tu nie będziemy gdybać. Dream on, Depeche Mode, już 4 minuty po 21, a to już wieczór dobrze nastrojony.

0: Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Wieczory dobrze nastrojone w muzyce, ale czy to będą wieczory dobrze nastrojone, jeśli chodzi o sport? Już jutro zaczynają się piłkarskie mistrzostwa świata i ten temat między innymi w wiadomościach o 22 za 12 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Your hat or your glove, I love you in vain.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Na pogodę w Polsce znów będą miały wpływ niże. Pozostaniemy w obszarze podwyższonego ciśnienia, biometr niekorzystny. W dzień zachmurzenie duże i całkowite, ale także i lokalne przejaśnienia, rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, momentami też jednostajne. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni w regionie. Wiatr okresami porywisty z zachodu i z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 22. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Powstanie nowoczesny ośrodek leczenia chorób mózgu u dzieci. W tym roku doszło do znacznie większej ilości pożarów lasów niż w ubiegłym. W Krakowie powstanie nowa atrakcja.
4: Dobroczynny szum wody.
3: Gdzie ten szum będziemy mogli usłyszeć, o tym już za chwilę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain, skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
5: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
3: Urządzenie kosztuje 16 milionów złotych. Zacznie działać za 15 miesięcy. Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4 tysiące pożarów lasów. To o 1,5 tysiąca więcej niż rok temu w tym samym czasie. Takie alarmujące dane podaje minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. Powodem jest przede wszystkim bardzo niska wilgotność ściółki leśnej.
6: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę. No, staramy się z tym radzić, podejmując liczne działania retencyjne, by Polska nie stepowiała.
3: Na takie działania Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. Brytyjski premier Keir Starmer potępił zamieszki, do których doszło ostatnio w Belfaście po ataku nożownika. Dodał, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem. Przypomnijmy, napastnik pochodzi z Sudanu, miał status uchodźcy, próbował zabić pracownika ochrony zdrowia. Zadał mu ciężkie obrażenia. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt. To praca Michała Gdaka, opisuje ją członek jury, profesor Jan Tutaj.
7: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
3: A jak to w praktyce będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat. Wtedy nowe dzieło zastąpi kontrowersyjną, niedziałającą od dawna fontannę nazywaną kryształem. Już jutro zaczynają się piłkarskie mistrzostwa świata. Mecze odbędą się w 3 krajach, Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Po raz pierwszy w historii w mundialu zagra 48 drużyn, o 16 więcej niż w poprzednich edycjach. Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi socjolog profesor Wojciech Woźniak.
8: Infantino cały czas rżnie głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
3: Początek mundialu jutro o 21:00, mecz Meksyk-RPA.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 5 minut po 22:00.
1: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczór.

0: Kropla wieczności.
1: Kiedy nadciąga burza? Życie jest dziwne. Przez większość czasu toczy się swoim rutynowym, monotonnym trybem, czasem przerwanym przez wspaniałe zloty i okropne upadki. Czasami przydarzają się nam naprawdę dobre rzeczy. Narodziny dziecka, awans w pracy, wspaniałe wakacje. Te rzeczy są wspaniałe. Ale niekiedy wydaje się wręcz, że zbyt często nadciągają burze. I zaczynamy się zastanawiać. Skąd się to u licha wzięło? Dlaczego ja? O Boże, kiedy to się skończy? To są trzy pytania, które zadajemy, prawda? W kółko. Ale cofnijmy się na chwilę o krok. Nie bądźmy zaskoczeni. Tak się zdarza w życiu. Nadchodzą burze. I czasem są one Bożym zamysłem, ponieważ planuje On coś dobrego w nas. A więc, kiedy burze nadciągają nad Twoje życie, do kogo się zwracasz? Tylko pytam.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

To jeszcze wybrzmienie gitary. Już 7 minut pozostało do godziny 23. Paweł Michaliszyn w studiu czeka, żeby zaprezentować wam środowe dźwięki. Wieczorem oczywiście. Wieczorna pora najlepsza na to, żeby właśnie skupiać się na takich emocjonalnych spotkaniach. Z Pawłem na pewno możecie na to liczyć. A YouTube, no, do usłyszenia ode mnie. Jeszcze wiadomości z kraju, ze świata po 23. Grażyna Marciniak. Cześć.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Będziemy pozostawać w Zatoce Niżowej. Niże będą odsuwać się wraz z frontem na północ i wschód od Polski. Jednak pozostaniemy jeszcze w wilgotnej masie powietrza polarnego pod kłębiącymi się chmurami. One przyniosą początkowo ciągłe opady deszczu. Będą przechodzić w przelotne do 5 litrów na metr kwadratowy. Jutro wiatr umiarkowany, okresami porywisty z zachodu i północnego zachodu, a maksymalnie na termometrach zobaczymy w niektórych miejscach regionu południowej Wielkopolski 17, w innej 20 stopni. Biotet jest niekoniecznie i tak zostanie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 23.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Powstanie nowoczesny ośrodek leczenia chorób mózgu u dzieci. W tym roku doszło do znacznie większej ilości pożarów lasów niż w ubiegłym. W Krakowie powstanie nowa atrakcja.
5: Dobroczynny szum wody.
4: Gdzie ten szum będziemy mogli usłyszeć, o tym już za chwilę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain, skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
6: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
4: Urządzenie kosztuje 16 milionów złotych. Zacznie działać za 15 miesięcy. Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4000 pożarów lasów. To o 1500 więcej niż rok temu w tym samym czasie. Takie alarmujące dane podaje minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. Powodem jest przede wszystkim bardzo niska wilgotność ściółki leśnej.
7: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach.

0: Ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę. No, staramy się z tym radzić, podejmując liczne działania retencyjne, by Polska nie stepowiała.
1: Na takie działania Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. Brytyjski premier Keir Starmer potępił zamieszki, do których doszło ostatnio w Belfaście po ataku nożownika. Dodał, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem. Przypomnijmy, napastnik pochodzi z Sudanu, miał status uchodźcy, próbował zabić pracownika ochrony zdrowia. Zadał mu ciężkie obrażenia. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt. To praca Michała Gdaka, opisuje ją członek jury, profesor Jan Tutaj.
2: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
1: A jak to w praktyce będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat. Wtedy nowe dzieło zastąpi kontrowersyjną, niedziałającą od dawna fontannę nazywaną kryształem. Już jutro zaczynają się piłkarskie mistrzostwa świata. Mecze odbędą się w 3 krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Po raz pierwszy w historii w mundialu zagra 48 drużyn, o 16 więcej niż w poprzednich edycjach. Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi socjolog profesor Wojciech Woźniak.
3: Infantino cały czas rezonuje głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
1: Początek mundialu jutro o 21:00, mecz Meksyk-RPA.
4: Wieczór nie tylko rockowy. Pełna godzina.

Dobry wieczór Państwu, z tej strony Paweł Michaliszyn, Radio Centrum Kalisz na 106,4 FM. Ostrzeżenie dla kierowców. Uważajcie, moi drodzy, pada deszcz, na asfalcie jest ślisko, pojawiają się plamy oleju. No tak, dziś trzy mocno progresywne albumy. Każdy jakby trochę z innej bajki, ale każdy w mojej ocenie bardzo piękny. Kiedy po nagraniu albumu Clutching at Straws opuścił Marillion Fish, dla wielu z nas był to koniec tego znakomitego zespołu. Cała ta sytuacja mocno przypominała historię Genesis. No przecież tam również zespół osierocił wokalista ewidentnie kojarzony z muzyką zespołu. Peter Gabriel był wokalistą niezwykle charakterystycznym i charyzmatycznym, tak jak Fish w Marillion. To Fish mocno determinował dźwięki Marillion. Jego teksty, jego artykulacje, jego gęstość śpiewu, no były przecież znakiem firmowym tego zespołu. Miałem szczęście dwukrotnie widzieć Marillion z Fishem na koncertach. Tam się wszystko zgadzało i doprawdy trudno było sobie wyobrazić Marillion bez niego. No gdy w końcu opuścił zespół, dla nas, dla mnie, dla wielu fanów Marillion, coś się definitywnie skończyło. Przynajmniej ja nie wyobrażałem sobie tego zespołu z kimś innym przy mikrofonie. Więc gdy pojawił się Steve Hogarth, kompletnie mnie to nie interesowało. Posłuchałem fragmentów płyty Season End i na parę dobrych lat darowałem sobie słuchanie Marillionu. Nie byłem w tym osamotniony, jak się okazało, bo z kimkolwiek w tym czasie rozmawiałem, każdy miał bardzo podobne zdanie do mojego. Nie będzie już kolejnego Fugazi czy kolejnego Misplaced Childhood. Z drugiej strony, gdy myślę o tym dzisiaj, wydaje mi się, że nie daliśmy temu zespołowi nieprzeciętnych przecież instrumentalistów żadnej szansy. A to było mocno niesprawiedliwe. 8 lat później w moje ręce trafiła płyta Afraid of Sunlight. Pamiętam, że wtedy po raz pierwszy odrzuciłem wszelkie uprzedzenia. Okej, to przecież ciągle jest Marillion, ta sama czwórka fantastycznych instrumentalistów z innym, co prawda, wokalistą. No ale on już był w zespole 8 długich lat, więc co tu może się nie zgadzać? Afraid of Sunlight zachwycił mnie od początku do końca i co w tym wszystkim najdziwniejsze i najbardziej zaskakujące dla mnie wtedy, zachwycił mnie nade wszystko przepiękny śpiew Hogartha. To był już zupełnie inny zespół, nie gorszy i nie lepszy, ale inny właśnie. A później poszło już łatwo. Sięgnąłem po wcześniejsze płyty, no i na bieżąco kupowałem, do dziś to robię, kolejne. Jedne lepsze, drugie trochę słabsze. I choć i tak wolę okres z Fishem, to potrafię docenić to, co zespół robi teraz. Przywiozłem dziś dwie płyty, Marbles i The Strange Engine. I tak naprawdę miał się pojawić utwór Neverland. Ale jednak ostanę się przy płycie The Strange Engine. To na tym albumie znajduje się jeden z najpiękniejszych utworów Marillion, niesamowity Estonia. To 8 minut najczystszej, progresywnej magii. W warstwie tekstowej również. Steve Hogarth, śpiew. Steve Rothery, gitara. Pete Trevavas, gitara basowa. Mark Kelly, instrumenty klawiszowe. I Ian Mosley, perkusja. Man of a Thousand Faces i oczywiście Estonia. Marillion w Radiocentrum Kalisz.

Jakie to jest piękne. Estonia z zespołu Marillion z albumu The Strange and Dying. Marillion. Myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych kompozycji zespołu. No, jest w niej coś niesamowitego. Drodzy Państwo, funkcjonują i takie zespoły, których aktywność płytowa na przestrzeni wielu lat jest bardzo ograniczona. Natomiast artystyczna jakość publikowanego materiału jest zawsze najwyższej próby. Słowem, mało płyt, ale te, które do tej pory się ukazały, to najprawdziwsze arcydzieła. Od 1993 roku, chyba się nie mylę, do dnia dzisiejszego szwedzki zespół Anekdoten nagrał jedynie 6 płyt studyjnych i 2 albumy koncertowe. To zaiste bardzo mało. No ale każda z tych płyt to dzieło sztuki. Wymot z 93 roku, Nukleus z 1995, From Within z 1999, Gravity z 2003, A Time of a Day z 2007 i Until the Gods Are Gone z 2015. Wszystkie są piękne i wszystkie, no właśnie, i wszystkie bardzo karmazynowe. Myślę, że to dobre określenie. Odniesień bowiem do muzyki King Crimson jest tu mnóstwo. Odniesień, a nie taniego kopiowania. Until All the Gods Are Gone to do dzisiaj ostatni album Anekdoten. Bardzo rozpoznawalna płyta. Nie ma tu żadnych stylistycznych skoków, no jakie trafiały się na ich dwóch znakomitych zresztą poprzednich płytach. Ten album bardziej przypomina ich debiut. Jak już mówiłem, jest tu bardzo karmazynowo. Już sam tytuł tej płyty wiele mówi. Dopóki nie znikną wszystkie duchy. Dopóki nie znikną wszystkie duchy. Okładka tego wydawnictwa również wyraźnie sugeruje jego mroczną i pełną tajemnic treść. Zanim zabrzmią same dźwięki, wszystko i tak zaczyna się układać w pewną magiczną całość. Z tekstów i z samej muzyki wypływa owa wszechogarniająca melancholia. No właśnie. Treścią płyt Anekdoty nigdy nie były sprawy miałkie, błahe. Ktoś kiedyś napisał pięknie, że zespół porusza tematy mocno ocierające się o śmierć, tematy dotykające namacalnej straty wynikającej z przejścia między ziemskim istnieniem a wieczną egzystencją duchów. Podoba mi się ta wieczna egzystencja duchów. No właśnie, to wzajemne przenikanie się tych dwóch światów jest w muzyce Anekdoten wszechobecne. Muzycznie ten dzisiejszy album jest dziełem doskonałym. Doskonałym, wiem co mówię. Wszystko tu ze sobą znakomicie współgra. Nie ma ani jednej niepotrzebnej nuty, choć jest ich tu całe mnóstwo. Żadnego fałszywego dźwięku. Ta płyta trzyma słuchacza w napięciu od początku do końca. Ja zdaję sobie sprawę z faktu, że mnie jest łatwo tak mówić o tej przecież mocno frapującej muzyce. Znam bowiem całość na pamięć. Proponuję jednak tych dźwięków prawdziwie wysłuchać. Trzeba chyba trochę poddać się tej niezwykłej muzyce. A reszta wydarzy się w zupełnie naturalny sposób. Niklas Barker, gitary, melotron, wibrafon i śpiew. Anna Sophie Dalberg, również melotron, organy, piano Fendera. John Erik Lillestrum, dziwne nazwisko, chyba dobrze wymawiam, gitara basowa i śpiew. Peter Nordins, perkusja i wibrafon. Pojawili się również goście, Martin Wilson Piper, z zespołu All About Eve, gitary. Noah Wirberg z Opeta, Hammond. Theo Travis z zespołu King Crimson, flet. I Gustav Nygren, saksofon. No właśnie. I ile tutaj nam wejdzie? 2 utwory.
Dwa utwory, Get Alive i Writing on the Wall. Szwedzki anegdoten w Radiocentrum Kalisz.

szwedzki, bardzo melotronowy, że tak pozwolę sobie to nazwać, bardzo melotronowy anegdoten ze swojej ostatniej jak dotąd płyty. I trzeci dziś zespół po mocno karmazynowym anegdoten usłyszycie Państwo bardzo floydowski Airbag. Oni również są z północy Europy. Anegdoten ze Szwecji, a Airbag z Norwegii. Ci liceani przyjaciele grają wspólnie od 1994 roku, a obecny skład funkcjonuje już 27 lat. A zaczynali od tak zwanego coverowania Pink Floyd. No każdy gdzieś tam od czegoś zaczynał, prawda? Do dziś Airbag nagrali 6 studyjnych albumów i prawdę mówiąc ja nie mam uwag do żadnej z tych płyt. Wszystkie są bardzo stylowe, no i znakomicie zrealizowane. No może na ich czwartej płycie, tej dzisiejszej, Disconnected, jest trochę więcej elektroniki, ale w ogólnym zarysie tej płyty dodała tym znakomitym kompozycją kolorytu. Airbag to, jak mówiłem, coś dla fanów refleksyjnej melodyki Pink Floyd. Tutaj nikt się nie spieszy. Tutaj wszystko jest dokładnie zaplanowane i precyzyjnie wykonane. To bardzo nocna muzyka i mam nadzieję, że wiecie, moi drodzy, o co mi chodzi. Tak jak w przypadku Pink Floyd, nikt nie oczekiwał jakiejś stylistycznej rewolty, tak też w wypadku Norwegów z Airbag nie ma żadnych zaskoczeń. Mnóstwo w tych dźwiękach takiej naturalnej przestrzeni i melancholii. Całość jest, jak już mówiłem, świetnie wyprodukowana i z winyla, i z płyty kompaktowej Airbag brzmi iście zjawiskowo. Zawsze, gdy tego słucham, odczuwam jakieś takie fascynujące zawieszenie w czasie i w przestrzeni. I tylko te świecące w ciemnościach wilcze ślepia wydają się bliżej niż zwykle. W ciemnościach, bo tak te dźwięki docierają intensywnie. Airbag i utwór tytułowy Disconnected. Spokojnej nocy. Do usłyszenia za tydzień.